So.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Reklama.

Pomagasz mnie z mroku, wyczuwam twoje zwątpienie, podam ci teraz swą dłoń.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Bogdan Widawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
2: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
1: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
3: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu.
1: Tak jest, odblaski bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
4: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
1: To tylko skrót trzech spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Widawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
2: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dymu.
1: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
2: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
1: To też regulują odpowiednie przepisy, utrzymywanie w należytym stanie takich przewodów kominowych, czyli znowu wracamy do kominiarza, który tymi sprawami się zajmuje, i wizyta takiego kominiarza jest konieczna, chociażby z tego powodu, przede wszystkim oczywiście z powodu naszego bezpieczeństwa, ale również z tego powodu, że gdyby tak się zdarzyło i doszło do jakiegoś problemu, no to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli nie będziemy mieć takich badań.
2: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
1: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
2: Tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten w cudzysłowie oczywiście sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać. Jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
1: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzewczy, w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
2: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
1: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem, opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
1: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
5: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych. kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
5: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności, a pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne, czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
1: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: O 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
6: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
1: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program, wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. To czas przejściowy. No i niestety mgła, deszcz, liście na jezdni, ale też szybko zapadający zmrok i dość późno wstający dzień. To wszystko sprawia, że jeździ się coraz gorzej, musimy uważać, musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem, również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
3: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zareagować.
1: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo? Kierowca, samochód osobowy czy rowerzysta?
3: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Jesień to niekorzystne, trudne, zmienne warunki atmosferyczne, jednak pogarszające się wraz z upływem dni. Między innymi ta widoczność, raz, że ograniczona, dwa, że czasem świeci słońce prosto w oczy. A ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
3: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. Bo w zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła no, zdawały egzamin w postaci takiej, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też niestety zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka, a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
1: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
3: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych najpierw, to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebce na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba, że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
1: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę. Gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią? W Szczecinie. Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
3: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice kąpieliska Arkonki, cały las na ulicy Arkońskiej. Wszystkie te tak naprawdę miejsca są piękne. Nasz cmentarz centralny też jest śliczny, kiedy spadną już te liście. No, całkiem inaczej wygląda ten krajobraz wtedy u nas, ale uważam, że cały Szczecin jest warty zobaczenia w tym okresie jesienno-zimowym, jesiennym i przede wszystkim bezpieczny.
1: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również bardzo uprzejmie.
1: Na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać do rozmów o bezpieczeństwie na naszych zachodniopomorskich drogach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: To dla oddechu teraz zaglądamy do lasu. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o akcji Jesień 2026.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
8: Jesienny las przyciąga ludzi. To pora, kiedy trwa grzybobranie. Na leśnych ścieżkach pojawia się więcej osób, które realizują tutaj różne aktywności swoje. Spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystających z uroku jesiennego lasu, ochrony przyrody, ale również w celu ochrony infrastruktury leśnej, Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem Jesień 26 na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja trwa do 11 października. Działania Straży Leśnej mają charakter prewencyjny i kontrolny. Zwracamy w tym okresie szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, nielegalne wjazdy na tereny leśne, na kradzież drewna czy inne elementy z obszaru szkodnictwa leśnego. Nielegalna jazda po terenach leśnych, po drogach leśnych, ona stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników lasu, właśnie tych spacerujących, grzybiarzy czy rowerzystów. Chodzi nam o to, aby każdy, kto wybiera się do lasu, czuł się w nim bezpiecznie. Straż Leśna oprócz patroli takich bezpośrednio w lesie korzysta również z fotopułapek, kamer leśnych, współpracuje z przedstawicielami służb, między innymi policją. Las jest dla wszystkich. Bardzo ważne jest korzystanie z niego w sposób racjonalny, tak aby był on również lasem bezpiecznym. Bo każdy z nas, wybierając się na odpoczynek, na łono natury, oczekuje tego właśnie bezpiecznego odpoczynku. Dla nas, leśników, celem takim jest bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, jednocześnie ochrona naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody do odwiedzania jesiennego lasu, który w tym okresie zaczyna już powoli zmieniać barwy, mienić się wszystkimi odcieniami złota, brązu, czerwieni, a za chwilę korony drzew zaczną tworzyć barwne mozaiki i opadające liście utworzą szeleszczące dywany pod naszymi stopami wraz z babim latem. Utworzą też taki niezapomniany, tajemniczy, leśny klimat, który z pewnością zachęca do odwiedzin lasu, do czego serdecznie zapraszam.
1: Zapraszała Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
0: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
1: Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma to się zmienić, mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
9: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
1: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Matury i egzaminy ósmoklasisty będą od tego momentu weryfikowane na miejscu, czyli w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Do czwartku trwała akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia detonowali gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku w czasie prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Sytuację śledził nasz reporter Miłosz Gocłowski. Miłosz, powiedz, czy mieszkańcy Świnoujścia mieli się czego obawiać?
10: Zdecydowanie nie. Choć bomby do małych nie należą, każda ma w sobie ponad 0,5 tony materiału wybuchowego. Są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
11: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
10: Czyli wypalania ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty.
1: Obostrzenia w Świnoujściu obowiązywały do czwartku od 8 do 15, a relacjonował Miłosz Gocłowski.
0: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu je pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
12: Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
1: A mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
0: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
1: Zamiast jednego z promów miejski autobus, który będzie jechał tunelem do Świnoujścia. Z powodu galopujących cen diesla Świnoujście w okresie jesienno-zimowym rezygnuje z jednego z promów Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale dwa razy rzadziej, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
13: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
1: Oszczędności przez te kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec i przyrodnik, znawca ptaków, znawca zwierząt, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, pasjonat fotografowania, opowie teraz o filmowaniu, o fotografowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Każda rozmowa z panem Krzysztofem to ogromna przyjemność dla mnie i na pewno bardzo ciekawe opowieści dla wszystkich słuchających. Zatem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
4: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza. No bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych, natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodniopomorskie. Pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
1: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie, szczególnie, wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
4: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. Ono było nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no polowałem na nie bardzo długo, w końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No robię dużo zdjęć i w danym momencie, no to mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem i wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
1: Krzysztof Chomicz jest naszym gościem. Pan Krzysztof jest fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, pasjonatem i znawcą przyrody Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się, jeśli tak mogę powiedzieć, w fotografiach i filmowaniu ptaków, ale nie tylko, bo ogólnie przyroda zachodniopomorska jest jego wielką pasją. Bardzo ciekawie nam dzisiaj opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Wracamy do rozmowy.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: A czy jest taki plener na Pomorzu?

0: Na określone miejsca. Takie miejsca są na przykład na zalewie, są dwie sztuczne wyspy zrobione właśnie z tego uroku, z tego pogłębiania toru wodnego, stworzono wyspy. One są znakomite do fotografowania dla ptactwa, natomiast w Świnoujściu jest takie miejsce i ono się nazywa pole refulacyjne. Zasłynęło z tego, kiedyś robiłem tam akcję ratowania orła bielika, jedną, drugą, a potem jeleni. Mocno tam się to w mediach odbiło, natomiast efekt był taki, że Urząd Morski potem napisał mi pismo, że mam zakaz wstępu w to miejsce. Mówię, no fajnie, że tak doceniliście. No ale znalazłem inne miejsce i to jest moje ulubione miejsce, ponieważ tam nikt nie może wchodzić. Jak się toczą prace i tak dalej, czyli wyrzuca statek ten urobek z dna toru wodnego, to zlatuje się ptactwo, ponieważ w tym piasku są omułki, inne pożywienie dla tych ptaków i przez to jest duże skupisko i bardzo łatwo fotografować i jest z tego miejsca fajna miejscówka do fotografowania. Natomiast najpiękniejsze, powiedziałbym, i to akurat no, nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć, widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
0: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład

0: Marotka, co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem.
1: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no, absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim. Naszym gościem dziś był pan Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec, przyrodnik, pasjonat. Opowiadał o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A przed nami jeszcze w naszym magazynie wizyta, wycieczka do jesiennego lasu. Za chwilę wybierzemy się razem z bardzo ciekawym naszym gościem do lasu, który opowie, co możemy właściwie robić w lesie jesienią, co możemy z lasu i czy w ogóle możemy z lasu jesienią zabierać. Zwróci uwagę na ciekawe zwierzęta, które możemy zaobserwować, jeśli się bardzo postaramy i jeżeli będziemy mieć zwyczajnie szczęście, żeby takie zwierzaki zobaczyć. To wszystko już dosłownie za moment. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A teraz wycieczka do lasu. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o jesieni w lesie. Ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak piękne okoliczności przyrody i las aż prosi, żeby do niego zajrzeć.
2: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
1: Wiemy, że takie skupiska nasion, żołędzi na przykład, znalezione w lesie, powinny być zostawione w spokoju. To jest owoc, efekt pracy zwierząt, które się przygotowują do zimy. Nie powinniśmy z pewnych miejsc w lesie, na przykład z rezerwatu, w ogóle niczego wynosić. A ja chciałem pana zapytać o zupełnie odwrotną sytuację. Byłem świadkiem rozmowy, kiedy dwie osoby zastanawiały się, czy przynieść do lasu coś do zjedzenia dla zwierząt, dosłownie. Czy takie donoszenie jedzenia, dokarmianie zwierząt jest w ogóle dozwolone w lesie?
3: Zdecydowanie nie. Podejście ludzi, podejście nas wszystkich jako osób korzystających z lasu powinno być zupełnie inne. Las to środowisko naturalne, środowisko życia i dużych, i mniejszych zwierząt, więc powinniśmy przyrodzie zostawić wykarmienie mieszkających w lesie zwierząt. Za to myślę, że bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby zwierzętom w tym trudnym okresie pomóc, to jest skupienie się na ptakach śpiewających, które w przydomowych ogródkach, w miejskich parkach próbują przetrwać zimę, bo jest wiele gatunków, które decydują się na to, żeby zimę przetrwać tutaj u nas w Polsce, w polskich lasach, w polskich parkach, w naszych ogrodach. Nie wszystkie ptaki migrują, jak ten symbol naszego kraju, bocian. W kraju zostają sikory, zostają wróble, zostają dzięcioły. Są to ptaki, które obserwujemy niekoniecznie na dalekich leśnych wycieczkach, ale często przez okno swojego własnego domu, czasem przez okno bloku, w którym mieszkamy, z widokiem na park. I myślę, że to jest takie miejsce, gdzie osoby, które chciałyby pomóc zwierzętom, mogą się wykazać zaangażowaniem, przy czym należy też zwrócić uwagę na to, żeby próbując pomagać zwierzętom poprzez dokarmianie, robić to odpowiedzialnie. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o karmę, jaką powinniśmy stosować w swoich przydomowych karmnikach dla ptaków, nasiona bardzo chętnie pobierane przez większość ptaków śpiewających są na przykład nasiona słonecznika, także tą chęć pomocy zwierzętom powinniśmy realizować raczej w swoich przydomowych ogródkach niż podczas wycieczek do lasu. Las to jednak środowisko naturalne, zwierzęta, które w nim żyją, są przystosowane do przetrwania warunków, także powinniśmy naturze zostawić to, co naturalne.
1: A skoro pan już powiedział o dokarmianiu ptaków, to chciałbym jeszcze dopytać, bo z tym też szczerze mówiąc mam problem. Czym nie karmić ptaków? Nawet jeśli to jest, nie wiem, miasto Szczecin, Świnoujście, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i mamy sytuację taką, że mamy zimę, jak zwykle taką, jaka bywa, i chcemy dokarmić, jednak tam poczęstować czymś zwierzęta. Czego nie dawać ptakom?
3: Oj, zdecydowanie jest jedna taka rzecz, którą większość z nas, szczególnie ludzie, którzy mają już troszeczkę więcej wiosen, pamiętają z wycieczek nad jezioro z mamami, babciami, z rodzicami, to przynoszenie chleba zimującym nad jeziorami ptakom, szczególnie kaczkom, łabędziom, łyskom. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Układy pokarmowe ptaków nie są przystosowane do tego, żeby przyjmować pokarm w takiej postaci jak wypieczony, zjełczały czy świeży chleb. Także zdecydowanie unikajmy tego. Duża dawka soli, którą zawiera nasze pieczywo, to jest coś, co zdecydowanie ptakom nie służy. Także jest jedna naczelna zasada, którą zawsze będziemy powtarzać i uważam, że należy ją powtarzać, to, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy ptactwa, szczególnie tego wodnego, dokarmiać jakimkolwiek pieczywem.
1: Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie to no, bardzo poważny obszar, duży. Wiemy, że tak samo piękne lasy mamy w okolicach Szczecina czy w okolicach Wolina, Świnoujścia. Fantastyczne miejsca. Ja bym chciał zatrzymać się w nadleśnictwie Drawno. Co pana zdaniem jest w nadleśnictwie Drawno najpiękniejszego, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i koniecznie tam być, przyjechać?
3: Takich pięknych miejsc przychodzi mi do głowy kilka. Zależy to od sezonu. Jeżeli wrócimy do tej rozmowy w okresie wiosennym, to podsunę panu jedno miejsce, które zdecydowanie, szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia kwiatów, powinniśmy odwiedzić. Jeśli chodzi o czas, który mamy dziś, czyli czas, gdzie las zmienił się, zmienia się na jesień, to zdecydowanie najpiękniejszym obecnie fragmentem nadleśnictwa Drawno są obszary graniczące bezpośrednio z Drawieńskim Parkiem Narodowym, czyli Dolina Rzeki z bogatymi lasami, porośniętymi dębem, bukiem, który o tej porze roku zmienia swoje kolory na najpiękniejsze. Także zdecydowanie, jeżeli wybieracie się państwo na teren nadleśnictwa Drawno do Puszczy Drawskiej, fantastycznym miejscem, w którym można rozpocząć wycieczkę, jest Pałac Borowiec w miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad samą rzeką Drawą. Lasy otaczające to miejsce, szczególnie dzisiaj ubrane w tą jesienną szatę, są zdecydowanie najpiękniejsze na całym naszym terenie.
1: A propozycja takiej, no powiedzmy krótkiej, 2-3-godzinnej wycieczki do lasu w nadleśnictwie Drawno, czy może się wiązać ze spotkaniem z leśnikiem, z opowieścią o lesie, o tym, co możemy spotkać, jakie zwierzęta możemy spotkać?
3: Zdecydowanie można nas spotkać, nas, pracowników Nadleśnictwa Drawno, nie tylko podczas pracy, kiedy państwo będziecie w terenie korzystali z uroków naszych lasów, możecie spotkać pracowników służby leśnej, którzy wykonują właśnie w tym terenie, w którym państwo odpoczywacie, wykonują swoją pracę, ale poza tym Nadleśnictwo Drawno jest też od dawna bardzo mocno zaangażowane w życie lokalnej społeczności. W sytuacji, jeżeli jakieś wydarzenie kulturalne odbywa się na terenie naszego nadleśnictwa, zawsze chętnie bierzemy w nich udział, pokazujemy swoją pracę, pokazujemy swoją działalność, chwalimy się tym, co mamy najpiękniejsze. I taka właśnie okazja jest w ten weekend, 10 października. Nadleśnictwo Drawno współorganizuje 20. otwarte Mistrzostwa Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu. Nasi pracownicy spotykają się z uczestnikami tych zawodów, dużo bardziej poważnych niż może się wydawać, ponieważ te jubileuszowe mistrzostwa to bardzo poważne wydarzenie w kalendarzu imprez regionalnych. Także jest okazja spotkać naszych pracowników, będziemy mieli swoje stoisko, będziemy z przyjemnością spotykać się z państwem, odbywać rozmowy o lesie, odbywać rozmowy o naszej pracy, o naszych planach, o naszej działalności. Także zapraszamy. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się co roku na przełomie września i października. W ten weekend uczestnicy rywalizują w tych mistrzostwach, chociaż jest to rywalizacja z dużym przymrużeniem oka, bo najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w wydarzeniu, spędzić miło czas, a przy okazji zabezpieczyć sobie zapasy na świąteczną zupę grzybową.
1: Już mnie ściska w żołądku, a jeszcze będą ciekawsze opowieści. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Leśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I to właśnie pan Maciej oprowadza nas po lesie Nadleśnictwa Drawno.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy to są zawody, które mają kilka konkurencji, na przykład, nie wiem, ilość grzybów albo wielkość grzyba?
3: Trafił pan w sedno. Konkurencje są dwie. To jest właśnie największy grzyb zebrany podczas zawodów i oczywiście honorujemy też tego najbardziej efektywnego zbieracza, czyli tego, któremu udało się grzybów nazbierać najwięcej. Poza tym organizujemy również konkurs wiedzy o grzybach, gdzie uczestnicy zawodów będą mogli się sprawdzić z wiedzy o tym, co jest ich dużym zainteresowaniem, bo jak wszyscy wiemy, uwielbiamy grzybobranie i dobrze, żeby bezpiecznie i świadomie te grzyby zbierać, to pogłębiać swoją wiedzę. I właśnie okazja ku temu będzie podczas 20. jubileuszowych Mistrzostw Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu na stoisku Nadleśnictwa Drawno. Nasi pracownicy przygotowali dla uczestników fest, gdzie uczestnicy mistrzostw będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i oczywiście dla osoby, która ma największą wiedzę z zakresu grzybów, przygotowaliśmy wraz z organizatorami upominki.
1: Jakiego grzyba widział pan największego, ale pod warunkiem, że było to w Nadleśnictwie Drawno?
3: Oj, pytanie nie jest wcale takie trudne, choć przemknęło mi teraz przez myśl przy poprzednich edycjach mistrzostw kilka naprawdę imponujących kapeluszy, no ale zdecydowanie największe rozmiary osiągają borowiki szlachetne. W sytuacji, kiedy oceniamy podczas konkursów te największe grzyby, czasem można być naprawdę zaskoczonym, jak potężne grzyby wyrastają w naszych lasach, także widywaliśmy podczas tych zawodów naprawdę borowiki o wadze dużo większe niż pół kilograma, także są to naprawdę bardzo duże grzyby.
1: Można by tak rozmawiać godzinami, no ale no cóż, czas nie jest z gumy również u nas. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, za tą ciekawą opowieść o lesie, o Nadleśnictwie Drawno, o tym, co możemy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie spotkać, zauważyć. A te osoby, które nie zdążyłyby wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu, czyli zawodach w grzybobraniu, mogą to zrobić za rok i się do tego przygotować, prawda?
3: Zdecydowanie. Zapraszamy.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Naszym przewodnikiem po lasach Nadleśnictwa Drawno był Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego, na pewno jeszcze do tego nadleśnictwa i w ogóle do lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będziemy wracać.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji w Szczecinie odbędzie się bicie rekordu w uciskaniu klatki piersiowej. O tym wydarzeniu opowie nam Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: Co się będzie działo, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać?
5: To będzie dosyć duża akcja, bo ogólnie to jest akcja objęta na całą Europę tak naprawdę. Jest to tworzone przez Owsiaka u nas w Polsce i tak, że tak powiem, zakorzeniła się w naszych serduchach gdzieś tak chyba bardziej i od kilku lat robimy coś takiego jak spotkania z ludźmi, z młodzieżą, ludźmi z różnego, tak powiem, świata, z różnych regionów, z różnych miejsc. Zachęcamy tych ludzi do tego, żeby próbowali udzielać tej pierwszej pomocy na zasadzie uciskania tej klatki piersiowej. Jest to dosyć istotna rzecz, bo fajnie jakby każdy z nas wiedział, co ma robić, jak wykonać tą pierwszą czynność przy resuscytacji, reanimacji naszego tego poszkodowanego, żebyśmy po prostu uświadamiali ludziom, że to jest łatwe do zrobienia i że każdy może to zrobić, od malucha do najstarszego. Akcja będzie się odbywała na Politechnice Morskiej, na obiekcie MASCI. O godzinie 11.30 robimy spotkanie, bo musimy też przygotować wszystkich ludzi informacyjnie tak naprawdę, ale też i przekazać im pewną wiedzę, bo mogą też nie wiedzieć, mogą się dopiero douczać, mogą się dopiero doszkalać. Będziemy chcieli ich przygotować. O 12 zaczynamy uciskanie klatki piersiowej tych naszych fantomów, które będziemy mieli. Będzie ich dosyć sporo. Będzie to akurat wszystko się odbywało przy naszym basenie. Jak co roku tak naprawdę. Będzie to dosyć tak powiem, klimatyczne wydarzenie.
4: Kto może wziąć udział w tej akcji?
5: Wszyscy mogą wziąć udział w tej akcji, bo my też zapraszamy ludzi z naszego kręgu tutaj. Zapraszamy policję, zapraszamy też włodarzy naszego miasta do tej akcji, nauczycieli. No, trudno mi określić, bo to jest naprawdę naprawdę szeroka, szeroka skala ludzi. Kto może do nas dołączyć, kto może do nas przyjść? Każdy, każda szkoła, każdy ośrodek, każda fabryka, jaka jest tylko, i każdy człowiek, który będzie miał ochotę z ulicy.
4: Jakie jest zwykle zainteresowanie właśnie taką akcją?
5: Zainteresowanie jest faktycznie i to dosyć spore. I to z roku na rok chyba coraz większe, tak mi się wydaje. Dużo ludzi przychodzi z zewnątrz, takich, którzy nie są związani po prostu z jakąś firmą, czy z jakimś zakładem pracy, czy z jakiegoś urzędu, ale też, którzy chcą brać w tym udział, żeby też się tego nauczyć, żeby też tego się podszkolić w tym wszystkim, ale urzędy miasta też biorą w tym udział, policja bierze w tym udział, WOP jak najbardziej też bierze w tym udział, biorą różnego rodzaju firmy też udział, które gdzieś tam się dowiedziały od kogoś, przez kogoś i chcą wziąć w tym udział, bo jak widzę na tych ludzi, jak patrzę, jak oni przychodzą, to oni przychodzą tam z radością, oni nie przychodzą, żeby zrobić coś i sobie pójść, tylko oni przychodzą, żeby pogadać, posiedzieć, spotkać się z ludźmi i zrobić coś dobrego naprawdę dla ludzi, a też pokazujemy tym innym ludziom, którzy nie będą brali w tym czasie udziału w tego typu wydarzeniu, że jednak możemy wszyscy to robić tak naprawdę.
4: Czy zgłaszają się osoby prywatne, pojedyncze?
5: Tak, jak najbardziej. I też oczywiście zgłaszamy się, i co ciekawe, te same osoby, co przychodzą co roku. Ja już nawet pamiętam te osoby, jak wyglądają, może niekoniecznie z imiona, z nazwiska, ale pamiętam, jak przychodzą, że wiem, że na przykład mama przychodzi z córką, tata przychodzi z synem. Są to właśnie osoby typowo z ulicy, których w ogóle nie znamy, a miło nam zawsze, że ktoś dołącza do nas właśnie z tego typu grona ludzi.
1: O biciu rekordu w uciskaniu klatki piersiowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, przypomnę, 16 października, mówił Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
14: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
13: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
15: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
13: No tak, sezon grzybowy w pełni. Cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
13: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
12: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
13: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
14: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć. Jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę, 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów spalinowych i dymowych, zadbać też o właściwy serwis urządzeń grzewczych, jeżeli takie posiadamy. Także wydaje mi się, że to jest najprostsza recepta do tego, żeby czuć się bezpiecznie w tym sezonie grzewczym.
13: Podkreślmy, że to spoczywa, te wszystkie czynności, ten obowiązek spoczywa na właścicielach, na najemcach mieszkań. To nie jest tak, że kominiarz przyjdzie według harmonogramu i dokona przeglądu. Trzeba zadbać o to, żeby do tego doszło po prostu.
14: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, w interesie każdego mieszkańca jest własne bezpieczeństwo własne i swojej rodziny, bo to jest niezmiernie ważne, także warto zadbać właśnie tymi kilkoma tak naprawdę sposobami, czyli zakup czujki dymu lub tlenku węgla w zależności od potrzeb i właśnie serwis urządzeń grzewczych i czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. To jest absolutne minimum takie, żebyśmy my i nasza rodzina w tym okresie grzewczym byli bezpieczni.
13: Proszę powiedzieć, czy Straż Pożarna w tym sezonie grzewczym, który się właściwie rozpoczął, czy będziecie edukować mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego? Proszę powiedzieć o akcjach edukacyjnych, które Straż Pożarna, Wojewódzka Straż Pożarna organizuje.
14: Oczywiście my jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim, jak bezpiecznie przez ten sezon grzewczy przebrnąć. Czujne Zachodniopomorskie, to jest taki autorski program wojewody zachodniopomorskiego, pana marszałka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i oczywiście zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po raz trzeci będziemy chcieli robić festyny edukacyjne, na których do mieszkańców Pomorza trafiać będą darmowe czujki tlenku węgla lub czadu.
13: Mówiliśmy o tym wiele razy, ja wiem, ale myślę sobie, że im więcej takich przypomnień, im więcej tego typu rozmów, tym więcej informacji trafi do tych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy no, może nie do końca jeszcze wiedzą, o co tutaj chodzi, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, no ale może tak być. Mam na myśli cichego zabójcy. Dlaczego tlenek węgla nazywany jest właśnie w taki sposób?
14: No przede wszystkim jest bezwonny, bezwarny i pozbawiony smaku. Także można powiedzieć, oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności, to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności, czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
13: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
14: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść się z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
13: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice Komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
11: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
13: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
16: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu i jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
13: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
16: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
13: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
13: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
17: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
13: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia, teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
18: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
13: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
11: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
13: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
19: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
13: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną, no właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
19: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który z naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy najprawdopodobniej większość z nas zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
13: No właśnie, powiedziała pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
19: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, tak, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
13: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
19: Dokładnie.
13: Rzeczywiście wielkie. Dokładnie. Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód.
19: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko liśćmi, może to też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką sytuację, do zadzwonienia na numer alarmowy 112, zgłoszenie takiego czegoś. Wtedy będziemy w stanie zająć i powiadomić odpowiednie służby. No ale właśnie, trzeba pamiętać o tym, że ta droga hamowania nasza może być wydłużona, dlatego pamiętajmy, żeby tak kolokwialnie mówiąc, nie siedzieć na zderzaku tego poprzedzającego pojazdu przed nami, ponieważ nie wiemy, na tyle dynamicznie u nas w mieście dynamiczny jest ruch, że te warunki zmieniają się z chwili na chwilę.
13: Piesi, bardzo ważna sprawa, bo przecież samochód nie zatrzyma się w miejscu natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca, a takie liście wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
19: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszy, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że że pieści potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety, w tym okresie jesienno-zimowym noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No, dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, w tych miejscach niedozwolonych, czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
13: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
12: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
13: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
12: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
20: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu, październik należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
21: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy z zaznaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
20: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
21: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
20: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
21: Rozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia, i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron, ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który pokazuje konflikt ukraiński, jego medialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
22: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
20: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
21: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
20: Spotkania są biletowane?
21: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
20: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
21: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze wątki. Na Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
13: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Lichtblau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteratury.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
12: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
13: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody, po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka, to nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
12: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla Pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
0: Powiem Panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, ale również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia, ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
13: Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
0: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co Pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
13: Wspomniał Pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też, Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
0: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej, a jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. Choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, jak podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
13: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
0: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy. Być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia w pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężkonasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
13: Jesteśmy dziś w nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
12: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
0: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądują.

0: zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zimę, a jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
1: A czy w nadleśnictwie drawno można usłyszeć popisy jeleni? Myślę o rykowisku.
0: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolor i kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę. Tak, mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć rzeczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
1: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia, po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
0: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu, dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczny i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
1: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
0: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie,

0: obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie, także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
1: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: A teraz zapraszam na polowanie, ale polowanie bezkrwawe, z fotografem, filmowcem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem. Pan Krzysztof opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie specjalizuje się w ptakach, choć nie tylko ptaki. Fotografuje i filmuje. Zapraszam na spotkanie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
3: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę być o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
3: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: No właśnie, do tego chciałbym nawiązać, bo do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć przekonanie, przygotowanie, przede wszystkim pasję, zwłaszcza jeśli fotografuje się, jeśli filmuje się przyrodę, trzeba ją kochać, to trzeba po prostu z nią być, tak? Czy pan się zgadza z taką tezą?
3: No zdecydowanie, no ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem, takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
1: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
3: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem. W związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem, mówię, dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przeszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani B, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
1: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
3: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. i zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
1: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
3: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie, uznałem wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie, ty, ale masz tu fajne, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz to bym się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi, ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej. Nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, na tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski bielik by się przydał. A mówi, panie, ja takie ptaki to mam na pstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci. I wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na taki, mówi, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie można. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie i potem do polic na przyjęcie ślubne.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
4: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
4: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzybopoznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
4: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
1: bardzo proszę.
4: To mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa RESCO, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
4: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
4: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
4: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje, 11 dnia października. Niedziela, godzina 8 i czas na wiadomości.
16: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
17: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni. W weekend także w uczelni wyższy.
16: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. I tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
15: Poranek mokry i brzydki w Rzeszowie i Lublinie, ale po południu wszędzie będzie już sporo słońca. Temperatury październikowe. 14 stopni na wschodzie, 15 na południu kraju i w centrum, 13 nad morzem. Dla fanów Beatlesów i Johna Lennona ważne dni, bo ten artysta świętowałby właśnie 86. urodziny. No to my dziś w Złotej Piątce z Lennonem i jego muzyką sobie poświętujemy.
19: Radio Złote Przeboje.
15: Kacper Sosnowski, witam. A to Modern Talking oczywiście.

Melanie C w Radiu Złote Przeboje w swoim pierwszym solowym wielkim hicie. To ta ze Spice Girls, co zwykle w dresie była, bo ona jako Sporty Spice dużo ćwiczyła po prostu. Co prawda po latach wyszło, że było to spowodowane chęcią zgubienia kilogramów i presją oczekiwań w połączeniu z anoreksją zaczynało robić się poważnym problemem, ale z pomocą lekarzy, a potem córki sobie z tym poradziła. Dzieci zmieniają życie. A kto jest młodym rodzicem, to pewnie w nocy się nasłuchał tego. Dlatego u nas to... Rod Stewart ukoi nerwy wszystkich. Dzieciom też dobrze puszczać muzykę od najmłodszych lat, szczególnie taką.

0: sama.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Zadumaliśmy się w Radiu Złote Przeboje, Górniak i Szcześniak. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: 86 lat obchodziłby John Lennon w piątek, miałby urodziny, dlatego dziś w Złotej Piątce jego największe przeboje. Będzie Help, utwór, który napisał głównie sam Lennon, choć Paul McCartney mu trochę pomagał. I to było wołanie o pomoc Lennona, który wtedy zmagał się z ogromną presją, utratą prywatności, nagłą popularnością, poczuciem zagubienia, wzrostem wagi, no i jeszcze do tego wszystkiego miał problemy w małżeństwie. Jak sam ujął to potem autor, to był jeden z jego najbardziej szczerych tekstów.

0: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Reklama.
14: Dzień dobry weekend.
15: Dzień dobry.
14: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

W radiu Złote Przeboje, jak to zwykle rano, Jam. A są tu fani Jamesa Bonda? Są? To dobra informacja jest taka, że zakończono pracę nad pierwszą częścią scenariusza na razie do nowego filmu o agencie 007. Ale dobre i to, bo jeżeli scenariusz zostanie zatwierdzony, a prace nad kręceniem ruszą w przyszłym roku, no to w 2028 będziemy mieć na ekranach nowy film o agencie 007. Na razie tytułu nie ma, ale spokojnie coś się wymyśli, może ja coś spróbuję wymyślić. Golden Tube? Czyli Złoty Przebój? No, był już Goldfinger, był GoldenEye. To może i Golden Tube niech będzie. A to Tina Turner. I oczywiście nagranie z 95 roku z filmu GoldenEye.

Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Mniej niż 3 minuty i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach o specjalnej naradzie u premiera w związku z tym, co ostatnio dzieje się w polskich szkołach. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kto właśnie wstał w niedzielę? O 9:00, dlatego w Radiu Złote Przeboje mamy najnowsze wiadomości.
8: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
9: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
8: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiej jego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Przechodzą chmury z Mazowsza na wschód kraju w Lublinie i w najbliższym czasie w Białymstoku może jeszcze pokropić. A po południu wszędzie już więcej słońca. Późnym popołudniem jeszcze na Dolnym Śląsku może trochę popadać. 12 stopni będzie nad morzem, 14 w centrum, 15-16 na południu kraju. Czyli taka pogoda jesienna, ale z uśmiechem na twarzy. Mówię wam dzień dobry. Obchodzimy dzisiaj 86. urodziny Johna Lennona, który miałby je w piątek i...
11: Radio Złote Przeboje.
7: I będą także ważne informacje dla wszystkich tych, którzy mają płyn do mycia naczyń w domu. Ale nic więcej nie zdradzę. Fancy Flames of Love to już teraz.

0: To Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje. A dziś pod wieczór w Polsacie w nowym muzycznym programie, gdzie dwie drużyny rywalizują ze sobą między innymi na muzyczną wiedzę i daty przebojów, będzie Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pektus. My program wspieramy, a ich zapytaliśmy, jak się bawili na planie.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona. Szczęście jest tak bardzo blisko. Jeśli
0: no to widać, że bardzo dobrze się bawili. A propos dat i muzyki, z którego roku to piosenka? 85.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje, a teraz czas...
1: Złota Piątka.
0: Tak jest. 86. urodziny obchodziłby przed weekendem John Lennon. To teraz utwór z końca jego życia. Na kilka dni przed śmiercią, w grudniu 1980 roku, Lennon powiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stones. Utwór Woman, który zaraz zagram, powstał, ponieważ pewnego słonecznego popołudnia na Bermudach nagle uświadomiłem sobie, co kobiety dla nas robią. Nie tylko to, co moja Yoko robi dla mnie, choć myślałem o tych sprawach w kategoriach osobistych. No to panie, teraz docenione i słownie, i muzycznie. John Lennon, Woman.

Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl.

0: Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
12: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend.
15: Nareszcie niedziela.
14: Niedzielny poranek z radiem Złote Przewoje.

Łam w radiu Złote Przeboje, a jak ktoś niedzielne sprzątanie uskutecznia, bo takie też możliwe, i miałby problem z przytkanymi rurami, z lewem, wolno spływającą wodą, no to ta sztuczka może pomóc. Uwaga, zamiast wody z solą czy sodą, bo te metody też popularne. Wystarczy płyn do naczyń, wlać sporą ilość płynu do odpływu, potem korek w zlew, napełniamy zlew bardzo ciepłą czy gorącą wodą i wyjmujemy korek, oczywiście tak, żeby się nie poparzyć. Ja mam taki łańcuszek do korka, no i po kilku minutach powinna być poprawa. Czyli płyn czyni cuda. Można przy tym słuchać Radia Złote Przeboje, to robota lepiej idzie. To już jest moja wskazówka. Sissy Catch.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja mówiłem wczoraj, że coś ostatnio za dużo wypadków z udziałem hulajnóg, a także rowerów. No i niestety w wiadomościach o 10 będziemy mieli smutne informacje z Wielkopolski. Wiadomości za niecałe 3 minuty.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Marcin już gotowy, a że minęła 10, to zaczynajmy wiadomości.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
4: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
5: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Przedpołudnie było pochmurne w centrum i na wschodzie, ale teraz będzie już lepiej. Słońce zobaczymy dziś niemal wszędzie. Temperatury październikowe. 11-12 stopni nad morzem, 13 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, 14 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie. Ja to już to słońce, można powiedzieć, widzę. Tam jest daleko, ale się przyczaja i zaraz wyjdzie całe piękne. No właśnie, ale gramy wam dzisiaj bardzo słonecznie. I energetycznie.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A w tej godzinie sprawdzimy też pogodę w tym nadchodzącym tygodniu. Czy trzeba będzie się ciepło ubrać i zabierać do pracy parasol. Fajnie, że jesteście z nami.
6: Nic nie przychodzi do głowy. Samotny człowiek w środku.

A w Radiu Złote Przeboje teraz będzie o złotych od złotych, bo to już jutro kolejna okazja, żeby wygrać u nas tysiaczek. Najpierw trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl, tam krótko napisać, co zrobicie z pierwszą stówką u nas wygraną. Ona jest gwarantowana dla tego, do kogo jutro zadzwonimy. Ale za każdą z trzech dobrych odpowiedzi na nasze proste pytania dajemy po 300 zł, więc no do tego 1000 dość szybko się dochodzi. I potem pytanie będzie brzmiało, co zrobicie z tysiakiem, ale to jest już pytanie poza konkursem. Aha, i w tej wstępnej fazie wybieramy te najbardziej oryginalne wpisy w naszym formularzu na złoteprzeboje.pl. Więc można się zarejestrować najlepiej teraz, bo dzwonimy jutro po 9:00. A to już Army of Lovers.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Od razu się cieplej zrobiło dzięki Mr. President. Tu Radio Złote Przeboje. A w związku z tym, że 86. rodziny obchodziłby właśnie John Lennon, no to dziś nasz stały cykl jemu poświęcony.
1: Złota Piątka.
0: Trochę cofniemy się w czasie, bo ta piosenka z drugiego albumu Beatlesów powstała w 63. roku. To był, od razu zapowiem, Please Mr. Postman. Debiutancki singiel żeńskiego zespołu The Marvelettes, który dotarł do pierwszego miejsca w USA na początku lat 60. Tak to nagranie wtedy brzmiało. No właśnie, ale Beatlesi sięgnęli po ten utwór kilka lat później, zrobili własną wersję, w której śpiewał już John Lennon, a jego koledzy dośpiewywali sobie w chórkach. Piosenka nie była wydana na żadnym singlu, więc nie trafiła specjalnie na listy przebojów, ale z chłopaczom fanom się bardzo spodobała.

0: lat?
1: Ej, o wiek się nie pyta. Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało. Teraz mnie zaciekawiłaś. To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
2: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
1: Dokładnie.
3: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Panie Pascalu.
16: Tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas tradycyjne sprawdzenie pogody na najbliższy tydzień. Proszę o podkład muzyczny, który zilustruje sytuację pogodową. Nie, no nie, bez przesady. Śnieg to na razie tylko w zamrażarkach. Trzeba zmienić podkład. Już trochę lepiej. Początek tygodnia chłodniejszy, 12 stopni na termometrach i z przelotnym deszczem. Jutro pokropi niemal wszędzie. No i środek tygodnia też pochmurny, też okolice 12 stopni na termometrach. Jakieś dobre wieści? No proszę, cieplej i słoneczniej zrobi się przed weekendem, wtedy nawet do 17. Ale weekend z temperaturami znowu poniżej 15 stopni i będzie trochę słońca, trochę chmur, a w niedzielę też trochę deszczu. Jednym słowem, jesień to się nazywa.

0: Lin Merlin w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 11. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Szanghaju, a to dlatego, że tam w tenisowym turnieju dobrze idzie Hubertowi Hurkaczowi. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: W niedzielę, 11 dnia października, słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się 11, czas na wiadomości.
15: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
16: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
15: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli i wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonię 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
0: Przyjmijmy, że chmury i deszcz, który nękał nas od rana, ustąpił. Na spacer jednak dobrze ubrać się ciepło, bo 12 stopni będzie w Gdańsku, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, 14 w Warszawie, 15 w Gliwicach, a także Nowym Sączu.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Kacper Sosnowski, witam. Idziemy wspólnie w stronę południa i bardzo dobrze, bo im bliżej południa, tym pogoda będzie lepsza. A w najbliższej godzinie między innymi urodziny Johna Lennona. Będzie także o zmianach w systemie kaucyjnym, ale najpierw...

Redbox w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas o zmianach w systemie kaucyjnym, które nadejdą. Najważniejsze zmiany to wydłużenie ważności bonów, które dostajemy za butelki. Termin za zwrot opakowań ma zostać wydłużony z obecnego miesiąca do co najmniej 3 miesięcy. Wtedy będzie można pieniążki odbierać czy też zamieniać na zakupy. Co tam jeszcze ze zmian? Aha, te szklane małe buteleczki, nazywane małpkami, też mają być objęte systemem kaucyjnym. No i będzie też więcej butelkomatów w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Chyba dobre zmiany. Zmiany, które się procedują w gabinetach, więc na ich efekty trzeba będzie trochę poczekać. Andrzej Piaseczny.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje, 11.31 na zegarach, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: 86. urodziny Johna Lennona świętujemy, które artysta obchodziłby przedwczoraj. No to teraz jego chyba największa solowa atrakcja muzyczna, największy przebój. I taka prośba o wyobrażenie sobie świata bez rzeczy, które nas dzielą. Utwór powstał w prywatnej wiejskiej posiadłości. W nagraniu pomagali mu znajomi muzycy, ale też na przykład George Harrison z Beatlesów. Lennon wpisał się jako autor całego tekstu, ale dekadę później przyznał, że powinien wpisać też żonę Yoko Ono, bo sporo słów zaczerpnął z jej książki i ona została oficjalnie dodana jako autor tekstu w 2017 roku. Pewnie się domyślacie, że chodzi o... Jeszcze jedno. Lennon nagrał utwór na pianinie, nie na fortepianie, który wszyscy pamiętamy z teledysku do tej piosenki.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za

0: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Reklama.
2: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. A tu?
1: Złota Piątka.
0: Przed nami Let It Be, Niech Tak Będzie, czyli nagranie z ostatniego albumu Beatlesów. Słuszna piosenka, bo w momencie konfliktu w zespole, traktująca o pozostawieniu problemów za sobą i dalszym cieszeniu się życiem. Nagrania z tego albumu zostały wydane i opublikowane już kilka miesięcy po rozpadzie grupy. Podobno Lennon akurat za Let It Be nie przepadał. Piosenka szczególna, bo to też pierwszy utwór Beatlesów wydany w Związku Radzieckim.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
16: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
15: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Pogoda.
14: Niedzielne popołudnie to taki pogodowy koktajl w pogodzie. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu. Teraz najchłodniej w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, tam nawet do 15. Minuty po 12:00. Idealna pora na to, żeby rozpocząć to niedzielne popołudnie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek narobimy sporo hałasu, bo to Lady Punk.

Poznali się przez przypadek. Ona pracowała jako kelnerka w restauracji. On wpadł na szybki lunch, poprosił ją o kartę i tak naprawdę zaczęła się ich przyjaźń, która później doprowadziła do stworzenia największego duetu lat 80. Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, której tekst nie jest fikcją, tylko prawdziwą, duchową podróży artysty, który w 85 roku udał się do Memphis, aby odwiedzić posiadłość Elvisa Presleya. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Mark Cohn.

0: Karma.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Reklama.

To gwiazda, która kiedyś była siłą napędową zespołu Spice Girls, Emma Bunton w radiu Złote Przeboje. A ja w niedzielne popołudnia uwielbiam zaskakiwać was polskimi balladami, to tymi z lat 90. To teraz przyznam wam się szczerze, piosenka, która chodziła za mną od samego rana, czyli od śniadania. Various Monks i Zamigotał Świat już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
12: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?

0: o Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

Ach, to zespół, który w latach 70. zdominował europejskie listy przebojów, a przede wszystkim te brytyjskie. Ich piosenki bardzo długo gościły na szczytach list przebojów. To Smokey w radiu Złote Przeboje. Pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Teraz pora na duet, który w latach 80. swoje piosenki bardzo szybko windował na pierwsze miejsca, czy to europejskich, czy to brytyjskich list przebojów. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Mike Oldfield i Maggie Rayleigh.

0: Razem z wami w to niedzielne popołudnie delektuję się takimi kawałkami lat 80. i 90., do których obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofa.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony, potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
14: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
13: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
15: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
13: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena French wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. French co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 12 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina i Rzeszowa. Tam termometry pokazują teraz do 16 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00, no o tej porze w niektórych polskich domach to już pachnie nie tylko smażonym schabowym, ale także pysznym niedzielnym rosołem. To ja do tego zestawu dorzucę wam coś na deser, czyli idealne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek prawdziwa muzyczna moc to Modern Talking.

Nobli jeżame, nigdy nie zapominaj. My na pewno w Radiu Złote Przeboje nie będziemy zapominać o tak genialnych kawałkach tego artysty, który zanim stał się światową sławą, pracował jako monter i serwisant instalacji gazowych w swoim rodzinnym mieście. To Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje. A równo 26 lat temu Ricky Martin namawia Christina Aguilera do zaśpiewania wspólnie piosenki. Ona podobno zgodziła się w mgnieniu oka, no i wyszło takie oto cudowne muzyczne dzieło.

Nie wyłączajcie mi tego przeboju, nigdy mogę go słuchać po prostu bez końca. To Szade w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polskie dźwięki. To będzie kawałek, który zrodził się w Londynie. Napisał go Muniek Staszczyk, kiedy właśnie w tym mieście pracował bardzo ciężko. Tilaw i Warszawa już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Panie Pascalu,
9: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: To jest lek!
18: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Mamo, źle się czuję.
20: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
21: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
22: Reklama.

Prosto z filmu Młodzi Gniewni, artysta, który 8 razy występował w Polsce i gdyby do dziś był razem z nami, to na pewno tworzyłby taką magiczną muzykę na pograniczu R&B, popu i rapu. To Coolio w radiu Złote Przeboje. No a teraz w to niedzielne popołudnie pora na artystkę, która do dziś kocha sport, najchętniej lubi grać w siatkówkę. Nazywa się Wanda Kwietniewska. W latach 80. tworzy genialny zespół Wanda i Banda, który nagrywa m.in. takie numery jak ten. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach hi-fi.

0: Ja wiem, że wam również trudno się oderwać od tych genialnych numerów lat 80. i 90., ale spokojnie, mam bardzo dobre wieści dla was tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14 powrócą do was te niezapomniane kawałki, zatem zostańcie z nami.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z gwiazdami muzyki lat 80. i 90. na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
9: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
8: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
9: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb.
8: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
10: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
8: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W niedzielne popołudnie sporo pogodnego nieba mamy teraz w centrum i na południu kraju. Jeśli chodzi o pozostałą część, no to tam proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej cały czas na południu w Krakowie. Termometry pokazują do 15 stopni.

3 minuty po godzinie 14. Pogoda w ten weekend może nie do końca nas rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał do 16 takimi słonecznymi, ciepłymi kawałkami, jak choćby ten, który już teraz pojawi się w radiu Złote Przeboje. To Toto i Afryka, Wojtek Babiarczyk, witajcie raz jeszcze bardzo pięknie.

Niedawno świętowała swoje 83. urodziny. Słuchajcie, jest w doskonałej formie, a kilka dni temu w mediach społecznościowych opublikowała swoją kolejną trasę koncertową, która rozpocznie się po świecie na początku 2027 roku. To Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie już teraz zabieram Was do dżungli.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
6: W końcu

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

wierzysz nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Co by nie nagrał, to od razu wskakiwało na szczyty list przebojów, a nad pierwszymi jego płytami czuwał muzyczny mistrz, czyli Quincy Jones. A to był Michael Jackson w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Są takie piosenki, które kojarzą nam się z czymś przyjemnym i słodkim i myślę sobie, że z taką słodyczą kojarzyć mi się od zawsze chyba będzie ten oto numer. To Amanda Lear.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Ile masz lat?
4: Ej, o wiek się nie pyta. Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało. Teraz mnie zaciekawiłaś. To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
3: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
5: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez

0: farmaceutą.
1: Dezamigren, konkretnie na migrenę.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

Największa ikona muzyki italo-disco lat 80. w Radiu Złote Przeboje, artysta, który do dziś koncertuje, już w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce, nazywa się Paul Mazzolini, a cały świat zna go pod pseudonimem Gazebo. To w to niedzielne popołudnie pozostajemy jeszcze w słonecznej Italii, teraz pora na gwiazdę, która urodziła się również w tym kraju, ale swoje piosenki nagrywa w języku francuskim, a nazywa się Ingrid.

0: No po prostu trudno się oderwać od takich genialnych numerów lat 80. i 90., które przez całą dobę serwuje wam Radio Złote Przeboje. Do tych niezapomnianych kawałków obiecuję wam powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 15.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days, a do

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
4: Znasz składniki włoskie? Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
11: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
13: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
11: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Niedzielne popołudnie w pogodzie bez niespodzianek. Nadal do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu także na niebie pojawi się słońce. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 12 stopni, a najcieplej w Kielcach i Krakowie do 15.

To już prawie 3 minuty po godzinie 15. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego, sielankowego popołudnia ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek artysta, który powraca do zdrowia, nawet ostatnio odświeżył swoje studio nagraniowe i ma ochotę jeszcze w tym roku coś zacząć komponować. Trzymamy mocno kciuki za niego i za jego zdrowie. Przed wami już teraz Phil Collins.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a to był artysta, który zanim na dobre oddał się muzyce, trenował kajakarstwo, nawet zdobył 2 złote medale. To niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę, która na pewno pozwoli wam zapomnieć o tym, że jutro jest poniedziałek.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media.

Delektuję się razem z wami tymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, a ja gorąco zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo to, kochani, prawdziwa kopalnia rozrywki. Tam znajdziecie m.in. quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie nie tylko teksty, ale historię polskich zespołów. Zatem koniecznie zapraszam już teraz na złoteprzeboje.pl. A w Radiu Złote Przeboje delektować się będziemy kolejnymi złotymi przebojami, no choćby takimi jak ten. To John Jett.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
18: Bo nie mam żadnych objawów.
19: Bo nie mam czasu.
20: Bo boję się diagnozy.
21: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
22: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
17: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Przy takich dźwiękach to sama przyjemność relaksować się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk już obok mnie. Cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Z tego co wiem, to dzisiaj chcesz zaskoczyć nas nie tylko muzyką, ale spotkaniem z pewnym artystą.
1: Dokładnie tak. Pojawi się Janek Borysewicz z Lady Punk, no bo parę dni temu pojawił się film o nim samym i też co nieco na temat tego filmu o zdradzie, więc będzie o Lady Punk, ale też będzie mnóstwo lat 80. i 90. w każdym gatunku muzycznym. Bo to lubimy w Złotych Przebojach, prawda?
0: Prawda, że tak. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiarczyk. Zatem cudownej końcówki weekendu wam życzę.

0: Radiu Złote Przeboje. Człowiek, z którym może nie łączy mnie talent muzyczny, ale za to wspólna fryzura. To zdecydowanie tak. Billy Idol i dobijamy do godziny 16. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem będziemy świętować, bo dzisiaj jedna z ikon lat 80. kończy 80 lat. O kogo chodzi, dowiecie się za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
16: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Ponad 100 zatrzymanych. Za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda. Czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle? Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowało osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
18: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
17: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wiecznie.
19: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
17: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
20: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki. A tutaj kibiców chyba jest mało.
17: komentuje z przekąsem trener Legii Marek Paprzon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jeszcze dzisiaj wieczorem spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w centrum i na zachodzie kraju, a jeśli chodzi o poniedziałek, to do tego deszczu też trochę będzie na północy, w centrum oraz na zachodzie. Najpogodniej w okolicach Krakowa. Jutro około 12-13 stopni. Dzień dobry. Podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, a w miniony piątek zespół Pet Shop Boys wydali, uwaga, swój 16 krążek A Man From The Future. Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje przypominamy jeden z największych przebojów tej grupy. Always On My Mind.

Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, Looking for the Summer. No, na lato jeszcze trochę poczekamy, ale dzisiaj za to jest bardzo, bardzo ważny dzień, no ale po kolei. Na pewno kojarzycie ten numer? Tak jest, Hall & Oates i jeden z tych panów, czyli Daryl Hall, kończy 80 lat. Wokalista, klawiszowiec, gitarzysta, producent i jak mówił w jednym z wywiadów, wampir, bo podobno dopiero w nocy budzi się do życia, tworząc największe przeboje. No to jak wampir życzymy mu nie 100 lat, a nawet 200 i więcej.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

Tak, do obiadu, a może już do deseru. Jak ktoś jest u babci, to wie, że potrafił ugościć. Na w Radiu Złote Przeboje kasa do zgarnięcia i to 1000 złotych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy, a dokładnie zrobi to już jutro nasz poranek, więc bądźcie czujni na sam początek tygodnia, a szczegóły zabawy znajdziecie na naszej stronie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin.

W Radiu Złote Przeboje Depeche Mode, zespół, który marzę zobaczyć kiedyś na żywo, no bo kiedy bywali w Polsce, to miałem zupełnie inne obowiązki, no taki nie fart. No a w sumie ich piosenki, a w zasadzie to piosenka, mogliśmy usłyszeć wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie, a dokładniej zrobił to Andrzej Piaseczny, czyli Piasek, śpiewając Just Can't Get Enough. Natomiast chyba nikt nie porwał się, by śpiewać piosenki Tiny Turner i tutaj się nie dziwię, bo ona była nie do podrobienia. Dajcie głośniej już teraz Look Me in the Heart.

0: Jakby ktoś mnie pytał, z czym kojarzy mi się rok 2026, to zdecydowanie z Madonną, która wróciła ze świetną płytą. Zagrała też na festiwalu Coachella, czy też nagrała piosenki z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue, czy też Charlie XCX. A tutaj powrót do 2005 roku i płyta Confessions i kawałek Jump. A my dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a też sprawdzimy pogodę na poniedziałek. Będzie nie najgorzej, tyle powiem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ile masz lat?
3: Ej, o wiek się nie pyta.
2: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
3: Teraz mnie zaciekawiłaś.
2: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
3: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
4: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
11: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
12: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
11: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5-6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o poniedziałek, no to pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu. Najpogodniej na południu i też tam najcieplej około 14 stopni. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak przychodzi taki gorszy dzień, dzień, w którym niewiele wychodzi, no to jest kawałek, który jak się wtedy puści, to chociaż przez chwilę człowiek czuje się lepiej. I ja tak mam z tym numerem. Bardzo proszę, Savage, Don't Cry Tonight teraz.

Oj, tak można się doładować, wracając autem do domu. Bajmy płynie w nas gorąca krew w radiu Złote Przeboje, a podobno Bob Marley na równi kochał muzykę i piłkę nożną. W przerwach od koncertowania i nagrywania kolejnych kawałków kopał piłkę i to gdziekolwiek się da. Od parkingów po garderobę potrafił się tak też wkręcić, że nieraz, nie dwa prawie spóźnił się na własny koncert.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzelecy, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Ile masz lat?
14: Ej, o wiek się nie pyta.
13: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
14: Teraz mnie zaciekawiłaś.
13: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
14: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
15: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
20: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jakby kolega pytał, czy w Radiu Złote Przeboje gramy najlepsze przeboje lat 80. i 90., no to mieliście gotową odpowiedź. Dokładnie. ABC, a Eat the Took of Love. Fantastyczny kawałek. No a na pewno kojarzycie Bena Afflecka, który ma na swoim koncie sporo udanych ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, czy też Zaginiona dziewczyna oraz mniej udany związek z Jennifer Lopez. Więc jak sobie radzi dzisiaj hollywoodzka gwiazda, czym się zajmuje w wolnych chwilach? Otóż gra w gry i to nie tylko w Sylwestra. Ben Affleck spędza wiele godzin przed komputerem, nawiązujący też kontakt z innymi graczami, często dużo młodszymi, więc kto jest złośliwy, by powiedział, że to kryzys wieku średniego, a inny, że chłop po prostu dobrze się bawi.

0: złote przeboje.
1: Reklama. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje Artur Gadowski, który kiedyś zdradził mi, jak to w latach 90. otrzymał propozycję zagrania jako support Aerosmith. Myślał, że ktoś sobie robi żarty, ale na szczęście to była prawda i Ira wystąpiła przed Aerosmith. Ba, Steven Tyler zaprosił ich potem do hotelu na pogaduszki, no i okazało się, że to naprawdę równe chłopaki i wcale się nie wywyższali panowie zespołu Aerosmith. A co działo się dalej na tej imprezie? No to może kiedyś Artur sam wam chętnie opowie w jakiejś audycji po godzinie 22. Barbra Streisand, Memory.

w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości z Polski, ze świata, a potem mnóstwo świetnej muzyki. Podczas tego niedzielnego wieczoru zagram dla Was m.in. Sandrę czy też George'a Michaela. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
13: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb, bo groźba miała być naprawdę poważna.
15: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
14: Mówił po narazie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro na wszelki wypadek weźcie ze sobą parasole, ponieważ mogą się one przydać na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Jutro najpogodniej na południu, tam też najcieplej, około 14 stopni. Jeśli ktoś by pytał, czy dzisiaj jest jakieś święto, to owszem, Dzień Dziewczyny, więc jeśli znajdziecie jakąś otwartą kwiaciarnię, no to macie jeszcze trochę czasu, żeby się wykazać. A propos dziewczyn i świetnych artystek, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Sandra.

0: Odrobina disco w Radiu Złote Przeboje, żeby przyjemniej się jechało samochodem albo odpoczywało na kanapie w domu. Natomiast teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada, jak wspomina szkolne czasy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A swoją drogą Andrzej Krzywy z Demono to nie tylko właśnie Demono, ale także Sędzia Dredd. Słuchamy teraz.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje jeden z moich ulubionych artystów, zarówno w zespole UM oraz też solowo, czyli George Michael. Tak jest, George Michael, o którym zresztą już teraz opowiada Krzysiek Skiba zespołu Big Cyc, że on jako jedyny kiedyś poradził sobie z kawałkami zespołu Queen.
1: No to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie.
0: Poradził sobie i to bardzo dobrze. Zresztą podczas tego wspomnianego koncertu 20 kwietnia 92 roku na Wembley. No to akurat było tam naprawdę zacne grono artystów śpiewających piosenki Queen, bo obok George'a Michaela byli David Bowie, Elton John, Axl Rose ze Slash, Metallica, Annie Lennox i wielu, wielu innych artystów. Zresztą też potem była taka plotka, takie sugestie, rozmowy w mediach, że może George Michael mógłby zastąpić Freddiego Mercurego i ruszyć z nimi w trasę, ale do takiej historii koniec końców, jak wiemy, nie doszło. A już teraz w Radiu Złote Przeboje What's a Woman? Faya con Dios.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer, moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
16: A flat white?
13: Też.
16: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
20: Pokaż!
19: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
20: A ile tych linii?
19: Giga!
20: No to będzie Giga Challenge.
21: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
23: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
24: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Reklama.

0: Radiu Złote Przeboje Sir Elton John, o którym zresztą powstał naprawdę dobry film Rocketman. Kto nie widział, myślę, że spokojnie można nadrobić. A jak już mówimy o filmach biograficznych, to w tym tygodniu ukazał się film Mniej obcy, a więc biografia Jana Borysewicza z Lady Punk. No właśnie, o jakim okresie w twórczości Janka jest ten film? Opowie wam sam Janek.
1: Od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A wy już widzieliście? Dużo zdradzać nie będę, ale tylko powiem, że jest tam mnóstwo muzyki zespołu.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
23: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
24: Reklama.
25: Z Radiem Złote Przeboje to czasy płynie naprawdę szybko i bardzo przyjemnie i ta pozytywna energia, mam nadzieję, że zostanie z wami na pewno na ten niedzielny wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami i mam dla was Mother Talking.

0: Ten niski, charakterystyczny głos, czyli Bill Withers, Ain't No Sunshine w radiu Złote Przeboje. A teraz też głos, który na pewno znacie z wielu filmów, seriali, teatru, też ról dubbingowych, chociażby Król Lew i postać Timona, a więc Krzysztof Tyniec, który tak wspomina Korę.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. man, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, a trzeba grać. Manam, teraz nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Oj, tańczyło się do tej piosenki. Sheryl Cole, Fight for This Love w Radiu Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje też Szomuniek Staszczyk, który tak wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega, ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod łodzią tam, gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, w naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz, i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock and roll.

0: przyjaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ile masz lat?
7: Ej, o wiek się nie pyta.
6: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi Twoje ciało.
7: Teraz mnie zaciekawiłaś.
6: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
7: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
8: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: nawet jeśli wracacie teraz samochodem i wiecie, że weekend się kończy, to jednak humor jest lepszy przy takich dźwiękach w radiu Złote Przeboje, a więc Good Thing, Fine Young Cannibals. Natomiast, no właśnie, teraz Edyta Bartosiewicz opowiada wam o swojej drugiej miłości, poza muzyką.
1: Wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: Myślę, że to byłoby ciekawe też doświadczenie zobaczyć Edytę Bartosiewicz nie na scenie, a na ławce trenerskiej. Słuchamy już teraz Jenny, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i miłej resztki weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Reklama.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Bogdan Widawka, bardzo gorąco witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina, już teraz cieszę się, że spędzimy ją razem. Jesień, to słowo będzie bardzo często w naszej audycji dzisiaj padało. Spojrzymy na jesień z różnych perspektyw. Przede wszystkim będą bardzo ważne, praktyczne porady.
5: My jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim.
4: A sezon grzewczy już się rozpoczął, więc zaopatrzenie się w taką czujkę tlenku węgla, czujkę dymu jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. Będą też dzisiaj zaproszenia na przykład do lasu.
6: Ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów.
4: No tak, sezon grzybowy w pełni. Cieszą się z tego powodu grzybiarze, którzy uważają, że to fantastyczny relaks. Może warto spróbować. Do tego tematu na pewno wrócimy. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam do słuchania nas. Ja nazywam się Bogdan Widawka. Zaczynamy.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: Na początek dobre i bardzo ważne rady w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Tuż przed sezonem grzewczym rozmawiałem z rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirantem Dariuszem Szachtem. Nadstawcie ucha, to będzie bardzo ważna rozmowa.
3: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
4: Porozmawiajmy o tym, jak przygotować się do jesieni, zarówno jeśli chodzi o mieszkania, jak i domy, bo to są dwie różne rzeczy, ale jednak one się wiążą ze sobą.
5: Oczywiście. Przede wszystkim na co zwrócić uwagę przed tym sezonem zimowym. Tak naprawdę sezon grzewczy rozpoczyna się już 1 października. My oczywiście tutaj kolejny rok z rzędu przypominamy o obowiązku montażu domowych autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Oczywiście przed sezonem warto w takie czujki się wyposażyć. Jeżeli jesteśmy użytkownikami, w naszym mieszkaniu dochodzi do procesu spalania paliwa ciekłego, stałego lub gazowego. Przypomnę również, że zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji o sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właśnie w takich obiektach, gdzie dochodzi do procesu spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. I tutaj 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, czyli chociażby węglem czy drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym. Ewentualnie, jeżeli miejscowe przepisy stanowią inaczej, co najmniej raz w miesiącu dla zakładów zbiorowego żywienia czy tam ustrój gastronomiczny. Myślę, że te 2 pierwsze terminy, czyli przypomnę, 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym i 2 razy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, dla swojego spokoju warto zweryfikować te czyszczenie przewodów spalinowych i dymowych, zadbać też o właściwy serwis urządzeń grzewczych, jeżeli takie posiadamy, także wydaje mi się, że to jest najprostsza recepta do tego, żeby czuć się bezpiecznie w tym sezonie grzewczym.
4: Podkreślmy, że to spoczywa, te wszystkie czynności, ten obowiązek spoczywa na właścicielach, na najemcach mieszkań. To nie jest tak, że kominiarz przyjdzie według harmonogramu i dokona przeglądu. Trzeba zadbać o to, żeby do tego doszło po prostu.
5: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, w interesie każdego mieszkańca jest własne bezpieczeństwo własnej i swojej rodziny, bo to jest niezmiernie ważne. Także warto zadbać właśnie tymi kilkoma tak naprawdę sposobami, czyli zakup czujki dymu lub tlenku węgla w zależności od potrzeb i właśnie serwis urządzeń grzewczych i czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. To jest absolutne minimum takie, żebyśmy my i nasza rodzina w tym okresie grzewczym byli bezpieczni.
4: Proszę powiedzieć, czy Straż Pożarna w tym sezonie grzewczym, który się właściwie rozpoczął, czy będziecie edukować mieszkańców Szczecina, mieszkańców Pomorza Zachodniego? Proszę powiedzieć o akcjach edukacyjnych, które Straż Pożarna, Wojewódzka Straż Pożarna organizuje.
5: Oczywiście my jak co roku, jako Państwowa Straż Pożarna, włączamy się w taką ogólnopolską akcję Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj wszelkie zajęcia prewencyjne, czy to w szkołach, czy w innych obiektach, na różnego rodzaju festynach. Na pewno będziemy edukować nasze społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim, jak bezpiecznie przez ten sezon grzewczy przebrnąć. Czujne Zachodniopomorskie, to jest taki autorski program wojewody zachodniopomorskiego, pana marszałka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i oczywiście zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Po raz trzeci będziemy chcieli robić festyny edukacyjne, na których do mieszkańców Pomorza trafiać będą darmowe czujki tlenku węgla lub czadu.
4: Mówiliśmy o tym wiele razy, ja wiem, ale myślę sobie, że im więcej takich przypomnień, im więcej tego typu rozmów, tym więcej informacji trafi do tych mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy no, może nie do końca jeszcze wiedzą, o co tutaj chodzi, chociaż trudno mi sobie to wyobrazić, no ale może tak być. Mam na myśli cichego zabójcy. Dlaczego tlenek węgla nazywany jest właśnie w taki sposób?
5: No przede wszystkim jest bezwonny, bezwarny i pozbawiony smaku, także można powiedzieć oszukuje wszystkie nasze zmysły. Z tego względu jest bardzo niebezpieczny, gdyż jego nadmierne gromadzenie, które zachowując odpowiednią wysokość i odległość od jakby miejsca emisji, może być przyczyną tak naprawdę poważnych zatruć i poważnych konsekwencji. Także tutaj tlenek węgla w tej początkowej fazie może u nas wywoływać też takie objawy, które często też mogą przypominać grypę, ale tutaj bez gorączki. Jakieś osłabienie, ból głowy, zawroty głowy, delikatne duszności to oczywiście na początku, a w miarę jakby tej emisji tego tlenku węgla oczywiście zasłabnięcie, dezorientację, nudności czy nawet jakiś rozmazany obraz i ból w klatce piersiowej.
4: No te fakty można połączyć. Co wtedy trzeba zrobić w mieszkaniu? Przewietrzyć mieszkanie?
5: Oczywiście tak. No, przede wszystkim należy powiadomić wszystkich domowników o powstałym zagrożeniu. Jak najszybciej postarać się, jeżeli to oczywiście jest możliwe, albo ewakuować się, albo otworzyć jak najszybciej okna, żeby te mieszkanie przewietrzyć. No i oczywiście, jeżeli są osoby poszkodowane, jak najszybciej wynieść je z tego mieszkania. No i przede wszystkim wezwać służby, Państwową Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe, aby tutaj zweryfikować źródło tej emisji.
4: Do rozmowy z aspirantem Dariuszem Szachtem, rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, na pewno jeszcze będziemy wracać i nie zmieniamy tematu, bo przenosimy się na dach w okolice komina. Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego oddziału w Szczecinie na kominiarstwie, na bezpieczeństwie związanym z naszymi mieszkaniami, z naszymi przewodami wentylacyjnymi, dymowymi, zna się jak mało kto.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
4: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
7: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
4: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
7: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
4: Dobrze radził Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Teraz czas najwyższy na przypomnienie sobie najważniejszych, niektórych najważniejszych i najciekawszych wydarzeń mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
4: Czarny dym nad Ostrowem Grabowskim zaalarmował mieszkańców Szczecina. Kilka dni temu przy ulicy Logistycznej płonęły elementy z tworzyw sztucznych. Portowa Straż Pożarna, wsparta przez dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opanowała pożar. Nikt nie został poszkodowany. Do czwartku nurkowie minerzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża neutralizowali niewybuchy z II wojny światowej. Chodzi o teren budowy przyszłego falochronu portu zewnętrznego w Świnoujściu. O szczegółach mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii.
8: Wybuch podwodny może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia. Są to lotnicze miny morskie z okresu II wojny światowej.
4: Specjalne strefy bezpieczeństwa wyznaczono od Albeku po Międzyzdroje. W Wolinie i w regionie szykują się kolejne inwestycje drogowe. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Kasztanowej w Wisełce. Inwestycja obejmie niemal półkilometrowy odcinek wraz ze zjazdami i poboczem. Utrudnienia z tym związane potrwają około pół roku, bo tyle mają potrwać prace. Z kolei w Mokrzycy Małej wykonana zostanie nawierzchnia jezdni i zjazdów z płyt żelbetowych jednej z dróg wewnętrznych. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
9: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
4: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali. Tymczasem za nami podsumowanie projektu Czująca Mapa Miasta, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Muzeum Regionalne imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie jest jej punktem startowym. Bezpłatne mapy znajdziecie przy muzealnej kasie. Dzięki nim możecie odnaleźć ukryte w zakamarkach Wolina kody QR i poznać miasto na nowo z zupełnie innej perspektywy. I to był ostatni temat w przeglądzie wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Ostatni temat w przeglądzie wydarzeń, ale nie w całym programie. Zapraszam do słuchania dalszej części naszej audycji.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Jeszcze kilka miesięcy temu my, kierowcy, przygotowywaliśmy się do letnich podróży, a na drogach już pojawiła się jesień. No niestety sporo osób ignoruje zmiany pogodowe związane właśnie z nadejściem jesieni, czekając na przykład do ostatniej chwili z odpowiednim przygotowaniem samochodu do jazdy. Początkowa faza jesieni to dobry moment, żeby sprawdzić stan auta, szczególnie jeśli pokonywaliśmy dłuższe dystanse podczas wakacyjnych wyjazdów, a dokonując jesiennego przeglądu samochodu, warto zwrócić uwagę na przykład zabrudzenia nagromadzone podczas lata. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego umycia samochodu i przygotowania go na bardziej jednak wymagającą pogodę. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że jesień to zmienne warunki atmosferyczne. A kto zna się najlepiej na bezpiecznej jeździe? Oczywiście zachodniopomorska drogówka. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
4: Jednym z głównych zagrożeń jesienią jest ograniczona widoczność. Proszę powiedzieć, na ile ten aspekt bezpiecznej jeździe jest istotny dla kierowców na Pomorzu Zachodnim?
10: Jeżeli mówimy tutaj o tym sezonie właśnie jesienno-zimowym, zimowym, są to takie w szczególności bardzo wymagające warunki dla uczestników ruchu drogowego. Szybko zaczyna nam się robić ciemno, a też dość późno jasno. Także od tego momentu zmierzchu mamy taką, można powiedzieć, takie warunki pogodowe dość niepewne. Jeszcze to słoneczko troszeczkę świeci, ale zaczyna się już nam robić pochmurno. Często wiąże się to też z dużą, nagłą zmiennością ogólnie pogody. W jednej chwili może świecić słońce dość oślepiające i mocne, a następnie zaczyna padać też dość mocny deszcz, przez co tutaj w szczególności należałoby też zwrócić uwagę na odpowiedni stan techniczny pojazdu, jakim się poruszamy, czy właśnie odpowiednie włączenie świateł.
4: I szyba, żeby nie była oczywiście zaparowana, czy po prostu brudna. Jest jeszcze jedna sprawa, o której już pani wspomniała. W okolicach jesiennej równonocy słońce i wschodzi, i zachodzi prawie dokładnie wzdłuż osi wschód-zachód. A to oznacza, że jeśli jedziemy drogą o świcie albo przed zapadającym zmrokiem, mamy tarczę słońca ustawioną właściwie wprost na wysokości oczu. No i tu mamy oślepiające słońce. To jest wyjątkowo niebezpieczna sytuacja.
10: Tak, dokładnie. Tutaj należałoby zwrócić uwagę właśnie na to, że to słońce nieraz jest w takich momentach tak mocne, tak rażące nas, że na przykład możemy nie zauważyć, jaki sygnał świetny nadaje sygnalizacja. Może nam się wydawać, że świeci się tam światło koloru zielonego, a tak naprawdę będzie czerwone albo w ogóle nie będziemy go widzieć. Lub też nie będziemy widzieć pojazdu, który jest naprzeciwka wyjeżdża, kiedy jedziemy na drodze podporządkowanej. Także tutaj dobrze by było zaopatrzyć się na przykład w okulary przeciwsłoneczne, bądź też skorzystać z tego górnego osłonięcia szyby, aby właśnie uniknąć takich sytuacji. No i właśnie też tak jak tutaj pan wspomniał, w szczególności dobrze odsłonięta i wyczyszczona ta szyba przednia, a dodatkowo wycieraczki, które będą odpowiednio zbierać nam ewentualny deszcz, który spadnie, a dodatkowo jeszcze, idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o stan techniczny pojazdu, należałoby powolutku zwrócić uwagę na opony i na to, że już niedługo będziemy, najprawdopodobniej większość z nas, zmieniać te opony z letnich na zimowe. Czy mamy odpowiednie bieżniki na tych oponach? Czy one faktycznie są do użycia przez kolejny sezon? Czy należałoby się zaopatrzyć w nowe?
4: No właśnie, powiedziała Pani o oponach i tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. To jest odwieczny problem i odwieczne pytanie kierowców o moment wymiany opon z letnich na zimowe.
10: No tutaj wierzymy, że każdy z kierowców, przez to, że posiada to prawo jazdy i jest osobą uprawnioną do poruszania się pojazdem, jest w stanie sam według własnej oceny stwierdzić, kiedy powinien wymienić te opony. To też zależy od tego, gdzie jeździmy do pracy na przykład, czy jakieś dalekie odcinki nas czekają. Jeżeli na przykład wiemy, tak jak tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, w szczególności też w Szczecinie, często mieszkańcy na przykład pracują za granicą w Niemczech, więc tam też może być całkiem inna temperatura. Tam na przykład może spaść już śnieg w tym sezonie zimowym, więc należałoby wtedy jednak mimo wszystko troszeczkę szybciej zmienić te opony. No i być czujnym, ponieważ potem, kiedy, jak to zazwyczaj co roku wszyscy się śmieją, zima zaskoczy kierowców, tak, no to zostajemy z tymi oponami letnimi, a niestety do wulkanizacji są bardzo długie kolejki w takich czasach.
4: No tak, zwłaszcza przed 1 listopada te kolejki się tworzą.
10: Dokładnie.
4: Rzeczywiście wielkie. Dokładnie. Jesień to również problemy związane z liśćmi na drogach. Mgła też utrudnia i to znacząco ocenę sytuacji na drodze. No ale te liście, tutaj bym się chciał zatrzymać na chwilę, one wydłużają drogę hamowania i chwilami, jeżeli jest ich sporo, działają no dokładnie tak jak lód.
10: Tak, dokładnie. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często jak też te liście zaczynają spadać, na przykład pada deszcz, więc nie dość, że mamy pomiędzy oponą a nawierzchnią jakieś elementy właśnie typu liście, to te liście jeszcze są mokre, co jeszcze bardziej powoduje to, że ta nawierzchnia jest śliska. Także tutaj przede wszystkim właśnie trzeba również pamiętać o tym, żeby dostosowywać prędkość do tych warunków panujących na drodze. Pamiętać o tym, że ta jezdnia może być czymś zanieczyszczona, nie tylko liśćmi, może to też być rozlana plama oleju i tutaj jak najbardziej zachęcamy, jeżeli widzimy taką sytuację, do zadzwonienia na numer alarmowy 112, zgłoszenie takiego czegoś. Wtedy będziemy w stanie zająć i powiadomić odpowiednie służby. No ale właśnie, trzeba pamiętać o tym, że ta droga hamowania nasza może być wydłużona, dlatego pamiętajmy, żeby tak kolokwialnie mówiąc, nie siedzieć na zderzaku tego poprzedzającego pojazdu przed nami, ponieważ nie wiemy, na tyle dynamicznie u nas w mieście dynamiczny jest ruch, że te warunki zmieniają się z chwili na chwilę.
4: Piesi, bardzo ważna sprawa, bo przecież samochód nie zatrzyma się w miejscu natychmiast po naciśnięciu pedału hamulca, a takie liście wydłużają drogę hamowania. Z drugiej strony piesi też powinni mieć, myślę, świadomość tego, że nie mogą tak po prostu wpadać na przejście dla pieszych, chociaż to są pasy, ale też powinni zachować ostrożność. Jak to jest z tą odpowiedzialnością?
10: Dokładnie. Jeżeli tutaj mówimy o kwestii pieszy, należy pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo w momencie wejścia na przejście dla pieszych. Jednak nie zwalnia go to z obowiązku tego, aby upewnić się, czy aby na pewno może bezpiecznie na to przejście wejść. To, że pieszy widzi pojazd nadjeżdżający, to wcale nie musi oznaczać, że ten kierowca widzi właśnie tego pieszego. Często jest tak, że piesi potrafią wyjść czy zza pojazdu, czy zza jakiegoś drzewa, na przykład krzaku, i w takim miejscu przekraczać jezdnię, również w miejscach niedozwolonych. Dodatkowo piesi też często, no niestety, w tym okresie jesienno-zimowym noszą się na czarno, że tak powiem. Czarne kurtki, czarne buty, czarne spodnie. No, dla takiego kierowcy w tym momencie zmierzchu jest bardzo ciężko widoczny taki pieszy. Tutaj bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie w tym okresie nosić odblaski, bo taka droga hamowania przy, załóżmy, 100 km na godzinę wynosi około 60-75 metrów, a pieszy zostaje zauważony dopiero z odległości 30 metrów. Natomiast kiedy ten pieszy będzie miał te odblaski, kierowca jest go w stanie zauważyć już mniej więcej ze 150-200 metrów. Także no tutaj ten czas reakcji olbrzymie nam się wydłuża. Kierujący jest w stanie szybciej zareagować, szybciej zauważyć tego pieszego, czy to poruszającego się, no niestety, kobiety w tych miejscach niedozwolonych czy przechodzącego przez to przejście wyznaczone. I coś, co też dość często obserwujemy, uważam, że to jest taki bardzo fajny nawyk pieszych, często zbliżając się do przejścia dla pieszych i widząc, że ten pojazd powoli nadjeżdża w ich stronę, przed wejściem na przejście dla pieszych unoszą rękę do góry, żeby zasygnalizować temu kierującemu, że halo, jestem tutaj, będę teraz przekraczał to przejście.
4: Bardzo mi się to podoba i zastosuję to u siebie. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opowiadała o bezpiecznej jeździe jesienią. To były bardzo dobre rady. Z młodszym aspirantem Nikolą Podzińską na pewno jeszcze będziemy nieraz o bezpiecznej jeździe mówić.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: Zupełnie zmieniamy temat. Teraz będzie o festiwalu Okolice Literatury. Małgorzata Mura rozmawiała z Krzysztofem Lichtblauem z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i dyrektorem programowym festiwalu Okolice Literatury, a również z panią Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
3: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
11: Okolice Literatury, 8. edycja festiwalu. Październik należy do biblioteki. Temat tym razem turystyka. Skąd taki pomysł?
12: Temat jest nośny, bo sama turystyka jest czymś, co Polacy coraz chętniej uprawiają, więc to taki jeden argument. Ale drugi, to zależało nam na takim zniuansowaniu tego wszystkiego. Nie chcieliśmy zrobić po prostu mapy, gdzie jeździmy ze znaczeniem Egiptu, Tajlandii, Austrii, tylko dać bardziej problemowe rzeczy i wydaje mi się, że to nam się udało w tym roku.
11: No właśnie, bo na liście tych takich dyskusji bardzo różne oblicza turystyki, nawet takie, nad którymi być może niektórzy się nie zastanawiają tak na co dzień.
12: Tak, i staraliśmy się znaleźć takie tematy trochę nieoczywiste, nawet znaleźliśmy tematy nieoczywiste, które jeszcze nie znalazły się w literaturze, więc może ta turystyka za parę lat wróci, jak te trendy gdzieś tam będą się zmieniały.
11: Powiedzmy może, jakie oblicza turystyki czekają nas właśnie w trakcie spotkań dla tych starszych?
12: Rozmawiamy, czy Szczecin istnieje, takie popularne hasło memowe, ale chcemy porozmawiać o samej turystyce w Szczecinie, jak ona się zmienia i dlatego zaprosiliśmy ludzi, którzy tym Szczecinem zajmują się od różnych stron, ale porozmawiamy też o turystyce zarobkowej, ezoturystyce, granicach turystyki, czyli tym, jak wyniszczamy inne kraje podróżując, czy turystyce wojennej, czymś bardzo na czasie, bo nasi goście Daria Mikulska i Tomasz Szerszeń, Daria, autorka książki o pograniczu palestyńsko-izraelskim i tej wojnie, która teraz się toczy, jak tam podróżujemy i co stamtąd oglądamy, co nam media pokazują. I Tomasz Szerszeń, autor książki Być gościem w katastrofie, który pokazuje konflikt ukraiński, jego medialne jakby rzeczy, które nas dotyczą.
13: A na zakończenie festiwalu taki smaczek, ponieważ turystyka kulinarna. Będzie to spotkanie z Bartkiem Kierzunem, a poprowadzi go też osoba, która jest bardzo znana w Szczecinie, jeśli chodzi właśnie o te sprawy związane z dobrym smakiem, czyli Hania Beza.
11: Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, którzy przyjdą na takie spotkanie dla dorosłych? To jest wykład, dyskusja?
12: To są zdecydowanie dyskusje i zazwyczaj, i to nam się udaje od 8 edycji, to jest chyba największą satysfakcję z tego mamy. Może zaczynamy tą grupą panelową, czyli rozmową z naszymi gośćmi, a później przechodzimy do rozmowy z ludźmi i oni zadają pytania i oni wypowiadają się na temat swoich doświadczeń. Więc mam nadzieję, że to będzie, tak jak w poprzednich edycjach, takie interaktywne. Trochę pogadamy o doświadczeniach gości, a później porozmawiamy o Państwa doświadczeniach.
11: Spotkania są biletowane?
12: Wszystkie wydarzenia są za darmo. Warsztaty, które mamy i dla dzieci, i dla dorosłych są na zapisy, bo tu liczba osób jest ograniczona, więc po prostu musimy się zapisać, ale też bezpłatnie.
11: Jedno ze spotkań, o którym też wspomnieliśmy, czy Szczecin istnieje, to tak mi się skojarzyło, że też wy jako biblioteka zachęcacie często czytelników do chodzenia po Szczecinie właśnie w ramach różnych spacerów i to dużym zainteresowaniem taka miejska turystyka się cieszy, prawda?
12: Tak, to jest absolutny hit. W wakacje też prowadziliśmy kilka takich spacerów i to naprawdę jesteśmy grupami, jak spacerujemy, które się wyróżniają, bo to jest tłum ludzi. My zahaczamy oczywiście o literaturę, bo to są nasze nasze wątki. Na Szczecin w literaturze bardzo często się pojawia w ostatnich latach i mieszkańcy bardzo, bardzo chętnie w takich spacerach uczestniczą.
4: Bardzo ciekawe wydarzenie. Gośćmi Małgorzaty Mury byli Krzysztof Lichtblau z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie i dyrektor programowy festiwalu Okolice Literatury i Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej biblioteki publicznej w Szczecinie. Dodam tylko, że szczegóły festiwalu Okolice Literatury można znaleźć na stronie internetowej www.okoliceliteratury.pl. Na początku naszego dzisiejszego spotkania anonsowałem zaproszenie do lasu. Słowa dotrzymuję, a więc zapraszam do lasu.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: To będzie wyjątkowy spacer do lasu, bo po pierwsze jesienny, a więc przepiękne okoliczności przyrody. Po drugie w obecności pasjonata, zastępcy nadleśniczego nadleśnictwa Drawno Macieja Morawiaka. To nadleśnictwo oczywiście wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I po trzecie będziemy mówić o samych przyjemnych sprawach. Zapraszam.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Mamy jesień, w niektórych miejscach już ją widać bardzo wyraźnie. Ja zupełnie niedawno wybrałem się do lasu na spacer i z przerażeniem stwierdziłem, że chyba przegapiłem ten moment, kiedy z letnich kolorów drzewa, liście zaczynają pokazywać kolory jesienne. No ale jeszcze sporo dni przed nami takich, żeby podziwiać to wszystko. Proszę powiedzieć, czy dla pana i prywatnie, i zawodowo, bo podejrzewam, że to chyba jest jedno, jesień jest szczególna w lesie z uwagi na przykład na kolory, czy też jakaś inna pora roku?
14: Powiem panu szczerze, że jako osoba spędzająca w naszych pięknych lasach dużo czasu w ramach wykonywania obowiązku, a również dla czystej przyjemności obcowania z naturą, to mam w tym zakresie poważny problem, ponieważ to, jak pięknie las wygląda jesienią, to fakt, ale niestety muszę się przyznać, że z mojego punktu widzenia las w majowej szacie jest po prostu bezkonkurencyjny. Chociaż nie znaczy to, że nie doceniam tego, w jaki sposób przyroda się zmienia, ten szczególny czas, kiedy roślinność przerywa proces wegetacji i przygotowuje się do przetrwania tego najtrudniejszego w przyrodzie okresu, czyli zimy.
4: Zajmijmy się jesienią. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w nadleśnictwie Drawno, co zobaczymy, wchodząc teraz, w tych dniach, do lasu?
14: Zobaczymy wiele rzeczy, chociaż wszyscy mamy świadomość, że większość osób, które dziś w tym okresie pojawia się w lesie, skupiona jest jednak przede wszystkim na tym, co w runie, co kryje się w leśnej ściole. Każdy turysta, którego spotykamy dzisiaj wykonując swoje obowiązki w ciągu dnia pracy, jednak mimo wszystko większą uwagę skupia na tym, co w runie. Wszyscy szukają grzybu, ale polecam zdecydowanie podczas tego czasu spędzonego w lesie zadrzeć czasem głowę troszeczkę do góry i zwrócić uwagę faktycznie na to, co pan mówi, czyli na piękną szatę, na te jesienne kolory, które ubiera się o tej porze roku las.
4: Wspomniał pan o grzybach, o runie leśnym, a ja bym chciał zapytać, może to banalne pytanie jest, ale spotkałem się z różnymi opiniami, nazwijmy to laików, czyli moim też. Czy my możemy wszystko z lasu zabierać, co znajdziemy? Nie wiem, żołędzie, kasztany, no grzyby na przykład. Czy są miejsca, z których nie wolno nam niczego zabierać?
14: Tak, są miejsca. Szczególnie jeżeli zwrócił pan uwagę na żołędzie, na kasztany mniej. To jest jednak gatunek, który w naszych lasach występuje dużo rzadziej. A jeżeli już go spotykamy, to faktycznie są to drzewa, które są prawdopodobnie pozostałością po poprzednich mieszkańcach lasu, bo były sadzone w formie alei prowadzących z osady do osady bądź z miejscowości do miejscowości. Ale są takie dwa gatunki drzew, co do których bardzo prosimy, żeby ich owoców z lasu nie zabierać. Są to przede wszystkim żołędzie i owoce buku, tak zwana bukiew, gdyż na naturalnym odnawianiu tych dwóch gatunków bardzo nam zależy, a to naturalne odnawianie tych dwóch gatunków odbywa się właśnie przez wysiew nasion, których dla dębu są żołędzie, a dla buka ta bukiew, którą przed chwilą przywołałem. choć faktycznie myślę, że las nie ucierpi, a szczególnie jeżeli będziemy podczas jakichś naszych wycieczek w terenie zbierać sobie żołędzie przy drzewach, które rosną wzdłuż dróg, w takich właśnie alejach, jak podobnie jak kasztany, o których wcześniej wspomnieliśmy, to zdecydowanie las na tym nie ucierpi.
4: A czy zwierzęta, które jesienią gromadzą zapasy, zachowują się jakoś inaczej w tym właśnie czasie jesienią w lesie? To znaczy, czy jest większa szansa na to, żebyśmy je spotkali? Czy są mniej uważne? To może dziwne pytanie, ale czy to, że szukają, może być właśnie powodem tego, że je zauważymy częściej niż w innych porach roku?
14: Oj, zdecydowanie. Chociaż pewnie nie jest to pierwszy gatunek, który przyszedł panu do głowy, ale jest taki bardzo charakterystyczny ptak zamieszkujący głównie tereny leśne, czyli sójka. Bardzo charakterystyczny ptak z przepięknym ubarwieniem w postaci takiego niebiesko-białego lusterka na skrzydle. Ptak, który przez większość roku jest bardzo rzadko przez nas widywany w związku ze skrytym trybem życia. Częściej przebywając w lesie możemy usłyszeć takie charakterystyczne skrzeczenie, które dla tych ptaków jest takim głosem alarmu, że na ich terytorium pojawiło się jakieś potencjalne zagrożenie. Ale ta aktywność sójek, którą obserwujemy w tym okresie jesiennym, wiąże się właśnie z tworzeniem zapasów na zimę. Jest to gatunek, który bardzo intensywnie o tej porze tworzy takie depozyty nasion właśnie dębu, nasion buku, nasion innych roślin, na przykład jarzębiny. To jest gatunek, który w ciągu tego okresu teraz właśnie intensywnie korzysta z dobrodziejstw lasu, tworzy sobie takie depozyty, chowa sobie te żołędzie na późniejsze, gorsze czasy zimowe, a przez to, że jest tak zaaferowana tym całym dobrostanem, tym jak dużo jest tych nasion, to często o tych swoich depozytach zapomina i pomaga nam rozprzestrzeniać takie gatunki drzew jak właśnie dąb i buk. Pytna sójka znajduje sobie jakieś miejsce pod wywrotem, przy pniu, pościętym drzewie lub przy napływach korzeniowych. Chowa tam sobie żołędzie z myślą o tym, że skorzysta z nich potem w trakcie zimy. To wypada jej z głowy, być może nie potrzebuje aż tak dużo, jak sobie przygotowała, a dzięki temu, że nasiona te zostały schowane przed innymi zwierzętami w tych zagłębieniach, o których mówimy, to zwiększa to szanse na to, że młode siewki pod osłoną takiego właśnie wywrotu, pod osłoną pnia w pościętym drzewie będą miały większe szanse, żeby w przyszłości wykiełkować i wyrosnąć na duże drzewa. Także sójki zdecydowanie są takim gatunkiem, których wzmożoną aktywność teraz obserwujemy, a ta wzmożona aktywność to nie tylko ciekawostka przyrodnicza, ale też realny wpływ tego gatunku ptaka na rozprzestrzenianie się nazywanych przez nas ciężkonasiennymi gatunkami, czyli właśnie dębów i buków.
4: Jesteśmy dziś w nadleśnictwie Drawno, wchodzącym oczywiście w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Spacerujemy po lesie w pięknych jesiennych okolicznościach przyrody w obecności Macieja Morawiaka, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, który opowiada nam o przeróżnych ciekawostkach dotyczących zachodniopomorskich lasów. Zapraszam do wysłuchania dalszej części rozmowy.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Jeśli znajdziemy w lesie takie, pan to nazwał depozyty, to powinniśmy to zostawić w spokoju chyba, tak?
14: Zdecydowanie. Tak się bardzo napracował. Jego terytoria nie są bardzo duże, szczególnie zimą, także ich przetrwanie w dużej mierze zależy od tego, czy nie splądruje im tych zapasów dzik, czy nie odnajdą tych ukrytych żołędzi sarny, które bardzo chętnie z nich korzystają. My możemy podobnie tak jak dziki czy sarny, zabierając te zmagazynowane przez sójkę nasiona, utrudnić jej przetrwanie zimy, także zdecydowanie, jeżeli znajdujemy w lesie ukryte w grupie po kilkanaście żołędzie albo znajdujemy bukiew tak zagadkowo wciśniętą gdzieś w napływy korzeniowe przy pniu, w miejscu po jakimś wywrocie, to zdecydowanie powinniśmy to zostawić, ponieważ ten ptak zrobił to nie bez przyczyny. Jeżeli nie zapomni o tym i skorzysta, to być może będzie jej łatwiej przetrwać zima, a jeżeli ona o tym zapomni, to tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie to zwiększona szansa dla tych nasion, żeby skiełkować, przeżyć ten trudny dla młodego drzewa okres, czyli ten okres rozwojowy siewki, gdzie jest bardzo wrażliwy na spadki wilgotności, na spadki temperatury, a w takich właśnie miejscach, w których sójka je ukrywa, jest zdecydowanie. zdecydowanie większa szansa, że to konkretne nasionko osiągnie sukces i za 100-120 lat będzie dużym drzewem, które będzie mogło cieszyć nasze oko.
4: A czy w nadleśnictwie drawno można usłyszeć popisy jeleni, myślę o rykowisku?
14: Oj, zdecydowanie. Chociaż tak jak mówił pan na początku naszej rozmowy, że przegapił pan ten moment, kiedy pierwsze liście zmieniają kolory, kiedy las przebiera się w tą jesienną szatę. Tak, mam niestety obawy, że przegapił pan też ten niesamowity spektakl natury, bo jeżeli chcemy usłyszeć ryczące jelenie, chcemy zaobserwować spektakl rykowiska, to musimy się udawać do lasu jednak odrobinę wcześniej niż pierwsza dekada października.
4: Mówił pan o przygotowaniach zwierząt do trudnego czasu, jakim jest zima, do gromadzenia zapasów. Niektóre zwierzęta zjadają po prostu to, co mają do zjedzenia po to, żeby spokojnie przehibernować, przespać, mówiąc tak już bardziej obrazowo, zimę. Borsuki, jeże, nietoperze, świstaki, niedźwiedzie oczywiście, ale niedźwiedzi raczej w nadleśnictwie drawno chyba nie spotkamy. Natomiast te wszystkie zwierzęta, które hibernują, czy one, kiedy się przebudzą, bo jest taka możliwość przecież, czy jakoś specjalnie powinniśmy się zachować, widząc takiego na przykład leżącego jeża, który wygląda, jakby był martwy?
14: Tak, i zwierzęta, które próbują przetrwać ten najtrudniejszy okres, stosując strategię hibernacji, tak jak pan zauważył, szczególnie przy dużych wahaniach temperatur, które niestety obserwujemy coraz częściej zimą, zdarza się, że faktycznie przerywają tą hibernację, przerywają ten sen. Najczęściej obserwujemy to w przypadku borsuków. Co do jeży, jeże są dużo bardziej zdecydowane. Jeżeli jeż wybierze już sobie taką kryjówkę, który będzie się starał przetrwać zimę, to bardzo rzadko pojawia się w tym trudnym okresie poza tą kryjówką. Ale co do borsuków, o których wspomniałem przed chwilą, jest to gatunek, który faktycznie w związku z tym, że to dość duże zwierzę, które też korzysta z bardzo różnych źródeł pokarmu. Dość często zimą w sytuacji, jeżeli zdarza się kilka czy kilkanaście dni z wyższą temperaturą, potrafi się przebudzić. Zdarza nam się, choć nie jest to często, spotykać aktywne borsuki w połowie grudnia, przy czym zdecydowanie należy zaznaczyć, że nie jest to sytuacja dla tych zwierząt bezpieczna, ponieważ im bardziej stabilny czas hibernacji, im mniej tych wybudzeń, im mniej tej aktywności zimowej, tym mniejszy wydatek energetyczny. Czyli wracając do pana pytania, jak powinniśmy się zachować w sytuacji, w której zimą widzimy zwierzę, którego widzieć nie powinniśmy. Powinniśmy zdecydowanie nie podchodzić do niego, nie płoszyć, nie powodować u tego zwierzęcia stresu, bo każda ucieczka, każdy stres, każdy dodatkowy wydatek energetyczny może być dla tego zwierzęcia niebezpieczne i może mu utrudnić faktycznie przetrwanie tego okresu, który zgodnie ze swoją adaptacją przyrodniczą powinien przespać.
4: Wybierając się do lasu właśnie w tych dniach, kiedy jesteśmy, no można powiedzieć, chyba już prawie w połowie jesieni, a przynajmniej mamy bardzo blisko do połowy, czy powinniśmy o czymś szczególnie pamiętać? Nie chodzi mi o listę zakazów, nakazów, bardziej chodzi mi o to, żeby zwyczajnie po ludzku jakoś zadbać o to, żeby ten czas, który jest jednak czasem przygotowań w lesie, zwierzęta mogły spokojnie przepracować.
14: Nieustannie prosimy, żeby stosować się do jednej naczelnej i najważniejszej z naszego punktu widzenia zasady, jeśli chodzi o kontakty ludzi ze zwierzętami, to nie powinniśmy się do nich pod żadnym pozorem zbliżać. Nie chodzi tutaj tylko o to zagrożenie, które zwierzę może stanowić dla nas, takie duże jak dzik na przykład. Chodzi też przede wszystkim o to, o czym mówiłem w przypadku borsuków. U nich sytuacja jest bardzo jaskrawa, ponieważ ich obecność w tym trudnym czasie poza kryjówkami jest dla nich po prostu niebezpieczna, ale dla wszystkich pozostałych zwierząt. Każdy z nas, przebywając w swoim własnym domu, chciałby spędzać czas w świętym spokoju, a wszystkie nasze zwierzęta występujące w lasach, w lesie są właśnie w domu. Także podczas grzybobrania, podczas leśnych spacerów, w sytuacji, jeżeli spotykamy gdzieś sarny, jelenie, obserwujmy je z takiej odległości, żeby nie płoszyć tych zwierząt, nie powodować im dodatkowego stresu. Na zwierzęta w lesie czyha wiele zagrożeń. Mamy wilki, w Puszczy Drawskiej występują rysie, także zwierzęta są cały czas w pełnej gotowości do tego, żeby ratować swoje życie ucieczką. I dodatkowy stres, który będzie powodowało nieodpowiedzialne zachowanie się ludzi w stosunku do nich, jest im zdecydowanie niepotrzebny. Także naczelną zasadą, którą wszystkim naszym gościom w lesie zawsze powtarzamy, to obserwujmy zwierzęta z bezpiecznej dla siebie, a przede wszystkim dla nich odległości.
4: Tak pięknie o lesie opowiadał nam Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: A teraz zapraszam na polowanie, ale polowanie bezkrwawe. Z fotografem, filmowcem i przyrodnikiem Krzysztofem Chomiczem. Pan Krzysztof opowie o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Głównie specjalizuje się w ptakach, choć nie tylko ptaki. Fotografuje i filmuje. Zapraszam na spotkanie.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Ja jestem pasjonatem wschodów słońca. Czasem wstaję tak wcześnie, że niektórzy o tej porze dopiero kładą się spać. Oczywiście również fotografuję wschody słońca, tyle że ja jestem amatorem, a pan jest profesjonalistą. Ale jedna cecha jest, myślę, wspólna. Czy zdarza się panu wstawać o takich dziwnych porach?
15: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
4: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
15: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść

0: Czy pan się zgadza z taką tezą?
1: No zdecydowanie. No, ja po prostu wtedy zupełnie się czuję, powiedziałbym, innym człowiekiem. Takim bardziej zespolonym, że jestem częścią natury, w której leżę, czekam, siedzę, oczekuję, co mi za chwilę ten dzień przyniesie.
0: Pan nikomu w zasadzie nie musiałby opowiadać. Wystarczy, że pokazałby pan film czy zdjęcia, ale podejrzewam, że na zwykłym pokazywaniu się nie kończy, bo te emocje, o których pan wspomniał, też muszą wybrzmieć.
1: Fotografuję już od dłuższego czasu, natomiast doszedłem właśnie to, co pan powiedział, do momentu, że ja i tak nie oddaję tego wszystkiego, co widzę, co czuję, co akurat mam przed oczami, przed obiektywem. W związku z czym oprócz fotografowania zacząłem filmować. Zacząłem, mówię, dodawać do tego dźwięk. W zasadzie przyszedłem, powiedziałbym, na inny level. Nie interesuje mnie już sama fotografia, że ptak stoi i ani be, ani me, ani kukuryku, tylko coś musi się dziać przed tym obiektywem. Musi być jakaś akcja przykładowa, jak są toki czy walki o terytorium i tak dalej. To chcę oddać, a nie samo to, że ptak jest w przyrodzie i nic się nie dzieje. Bo dla mnie to wtedy to jest taka nuda, nuda, nuda.
0: Czy wybierając się w plener, zawsze wie pan, co chce pan uchwycić w obiektywie, albo inaczej, czy zdarzają się sytuacje, że uchwyci pan coś zupełnie innego niż się pan spodziewał?
1: Zdecydowanie tak. I to są te takie nieoczekiwane, nieplanowane i najpiękniejsze chwile, bo idę na przykład z zamiarem sfilmowania ocharów, a nagle pojawia się lis, który czai się na ptaki, robi podchody i tak dalej. I zmieniam perspektywę z tych ocharów na tego lisa, bo tu wiem, że za chwilę coś się będzie działo. I to są, mówię, dla mnie najpiękniejsze chwile, bo na przykład tematem były żurawie, a nagle pojawiły się walczące łabędzie. I to była walka tam 45 minut, ale zdecydowanie oderwała mnie od tematu głównego, dla którego się tam znalazłem.
0: Dlaczego fotografia i dlaczego filmowanie? Jak narodziły się te pasje? Czy to ma związek z miejscem, w którym pan żyje? Bo ta część Pomorza Zachodniego jednak no, obfituje w przyrodę.
1: No zdecydowanie tak. Zaczęło się przypadkiem, bo praktycznie teraz będę miał chyba 10 lat, jak fotografuję na wyspie. Przeniosłem się do Świnoujścia z Wielkopolski i sen wręczył mi upominek aparat fotograficzny. Zwykły jakiś tam aparat. Oczywiście co mogłem robić? No zacząłem robić na tej wyspie Uznańskiej wschody, zachody, no bo to każdy praktycznie tam tak robi i każdy się o to ociera i to jest najłatwiejsze do zrobienia. Później zacząłem sobie fotografować w ogrodzie ptaszka. Przyszedł taki znajomy kolega ornitolog i mówi do mnie, ty, ale masz tu fajne, ty masz tutaj kowalika, ty masz tu orzechówkę. I ja tak sobie myślę, o czym on mówi. Jaka orzechówka, jaki kowalik. I potem zrobiłem zdjęcie tego kowalika. Teraz to bym się tak wstydził za te zdjęcie, a on mówi, ty masz jednego oko do tych zdjęć. No takie zdjęcie kowalika głową w dół, jak idzie na korze drzewa. Tak mnie to zachęciło, że zacząłem czytać i wchodzić w tą dziedzinę coraz bardziej, nie? Wszedłem w tak zwane ptaszory. Ja zawsze mówię, no trzeba być bardzo grzesznym człowiekiem, żeby w Świnoujściu nie zobaczyć bielika. Ale na początku też mnie to spotkało, też chciałem sfotografować, zrobić takie zdjęcia bielików, z których teraz jestem bardzo dumny, bo wydałem chyba z 2 albumy na ten temat, ale zanim to zacząłem, to no, szukałem tych miejsc, szukałem możliwości. Pojechałem sobie na przykład nad Zalew Szczeciński, nad tak zwane główki. Główki to jest taki falochron na kanale Piastowskim wychodzącym w Zalew Szczeciński. I tam stoję na końcu tego zalewu, podchodzi taki młody chłopak i mówi, co pan tu robi z tym aparatem? A mówię, no tak czekam na orły, żeby mi tu podleciały. Mówię, taki orzeł morski, bielik by się przydał. A mówi, panie, ja takie ptaki to mam nadstryknięcie. Od razu konsternacja, o co chodzi? A on mówi, on jest rybakiem, pływa na kutrze i jak wraca z rejsu, wyrzuca tak zwane odpady, czyli ryby, które nie powinny być w jego sieci.

0: i wtedy zlatują się wokół niego nie tylko mewy, ale też bieliki. I mówi, ja to robię telefonem, proszę pana. I ja sobie tak myślę, mówię, niech pan mnie zabierze na takie, na taki, mówi, nie mogę, nie mogę, że no bo mam pewne obostrzenia, procedury i nie może. Tak sobie myślę, mówię, zrobię panu zdjęcia na ślubie. Młody chłopak, mówię, no to no on tak nosem pokręcił, mówi, dobra, zabrał mnie. No zrobiłem takie foty, że już mówię, nic innego nie będę w życiu robił, tylko fotografował orły. I tak się zaczęło w zasadzie, jak wszedłem w te orły. Ale z tym chłopakiem to jeszcze miałem takie śmieszne dalsze perturbacje. Po 2 latach on do mnie dzwoni i mówi, czy pan pamięta, co mi pan powiedział na falochronie nad zalewem? Ja mówię, Sylwek, nie wiem, nie? Obiecał mi pan, że pan ślub mi sfotografuje. Ja mówię, tak, ale to z inną dziewczyną byłeś wtedy, nie? A on mówi, nie było mowy o dziewczynie. No i się okazało, że w Karsiborzu brał ślub, bo to był rybak z Karsibora. Na Karsiborze podpłynęła łajba, para młoda weszła na tą łajbę. Popłynęliśmy do Nowego Warpna. W Nowym Warpnie przyszedł urzędnik stanu cywilnego, udzielił im tego ślubu w obecności świadków. Goście stali na nabrzeżu, a para młoda i świadkowie byli na tej łajbie. I potem do Polic na przyjęcie ślubne.
1: Można by słuchać godzinami takich opowieści, prawda? Pan Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec, przyrodnik, znawca przyrody, znawca ptaków, pasjonat, opowiadał o fotografowaniu, o filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. No głównie ptaków, jak słyszeliśmy, ale pan Krzysztof fotografuje nie tylko ptaki, a zdjęcia, filmy są absolutnie rewelacyjne.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Zostajemy jeszcze w temacie natury i wracamy na chwilę do lasu. No może na dłuższą chwilę, idziemy na grzyby. Kto nie lubi zbierać grzybów? No pewnie znalazłoby się parę osób, które się może boją, może nigdy grzybów nie zbierały, ale po prostu boją się, że zbiorą coś, czego nie powinny. No i o tym będziemy między innymi rozmawiać, o okazach również. Pani Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. I na grzybach zna się bardzo dobrze.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
3: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
3: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
3: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
1: bardzo proszę.
3: To mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod odświeżoną nazwą Ale Grzyb szukamy olbrzyma w myśl czterech zasad. Znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa Resko, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco.
1: Jak długo potrwa ten konkurs? Do kiedy?
3: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
3: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Także sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
3: A tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Pięknie opowiadała o grzybobraniu i o konkursie. Ja dodam tylko, że ten konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to największy grzyb jadalny nieblaszkowy, a drugi największa kania. A adres strony internetowej jeszcze www.resco.szczecin.lasy.gov.pl. Tam są wszystkie szczegóły na temat tego konkursu.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Bogdan Widawka, witam ponownie. Cieszę się, że znów jestem z wami. Jak zwykle nasza audycja trwa niespełna godzinę, no ale w tym czasie spotkamy się z bardzo ciekawymi gośćmi i usłyszymy wiele ciekawych opowieści, również bardzo ważnych rad. Zaczynamy od sezonu grzewczego, który już trwa, a żeby ten sezon grzewczy był bezpieczny, musimy o parę spraw zadbać.
9: Zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście tak jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście, jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu, a w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
8: Więcej takich dobrych rad i informacji już za kilka chwil. Dobre rady przekaże nam też szczecińska drogówka.
10: My zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu.
8: Tak jest, odblaski, bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok, późno robi się jasno rano. Do tego tematu na pewno wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Zajrzymy też na polowanie, bezkrwawe polowanie.
11: Bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ, i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona.
8: To tylko skrót 3 spotkań z gośćmi, których zaprosiłem do dzisiejszej audycji. Gości oczywiście jest więcej. Bogdan Widawka, jeszcze raz gorąco zapraszam.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: Mamy jesień, mamy sezon grzewczy, który już się rozpoczął, a to oznacza, że pojawiają się też niebezpieczeństwa, o ile nie zadbamy o sprawne działanie naszych urządzeń. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem prasowym zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest nasz dzisiejszy pierwszy gość.
7: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
8: Tlenek węgla to jest przyczyna wielu waszych interwencji. Czy to jest duży odsetek w ogóle wyjazdów w okresie grzewczym do wezwań?
9: Oczywiście liczymy się, że na początku października, czyli jak zaczyna się okres grzewczy, rozpocznie się też intensywne grzanie naszych domów. To z kolei skutkuje tym, że zwiększy się na pewno ilość interwencji zarówno związanych z emisją tlenku węgla, jak i pożarów przewodów kominowych. Na całe szczęście dzięki wdrożonym akcjom takim jak Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa czy Czujne Zachodniopomorskie widzimy postępy, czyli mieszkańcy Pomorza Zachodniego montują w swoich domach czy to autonomiczne czujki tlenku węgla czy czujki dymu. One oczywiście w porę ostrzegają o zagrożeniu. Jesteśmy dysponowani na czas, czyli udaje się tutaj uniknąć w większości oczywiście przypadków ofiar śmiertelnych. Mówimy z reguły o potruciach, ale nie ofiarach. Także to jest bardzo ważne i z tego się cieszymy, bo coraz częściej w zgłoszeniach dostrzegamy, że o zagrożeniu właśnie informuje domowa czujka tlenku węgla lub dymu.
8: Porozmawiajmy jeszcze trochę o pożarach sadzy w kominie, bo mam wrażenie, że jednak nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tam, gdzie są kominki w okresie grzewczym, nie wszyscy jednak tych przeglądów dokonują. Czym to grozi?
9: No przede wszystkim zbyt duże nagromadzenie się sadzy w kominie może być skutkiem pożaru tego komina. To oczywiście taki jest jeden z pierwszych objawów, który się pojawia, czyli pożar sadzy w przewodzie kominowym. Oczywiście jeżeli w porę nie zauważymy tego pożaru, może dojść do rozstrzelnienia tego przewodu. A w konsekwencji pożar może się przenieść na nasz dom czy budynek mieszkalny.
8: To też regulują odpowiednie przepisy, utrzymywanie w należytym stanie takich przewodów kominowych, czyli znowu wracamy do kominiarza, który tymi sprawami się zajmuje i wizyta takiego kominiarza jest konieczna, chociażby z tego powodu, przede wszystkim oczywiście z powodu naszego bezpieczeństwa, ale również z tego powodu, że gdyby tak się zdarzyło i doszło do jakiegoś problemu, no to ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania, jeżeli nie będziemy mieć takich badań.
9: Tak, oczywiście tutaj no, w przypadku pożaru domu czy budynku mieszkalnego straty naprawdę mogą być duże, mimo tego, że przyjedziemy na miejsce, no, nie zawsze jesteśmy, w zależności od tego, w jakim stopniu ten pożar się rozwinie, nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ten pożar ugasić, także tutaj warto o tym pamiętać, ale przede wszystkim jednak nasze zdrowie i życie.
8: Jesień to też interwencje na drogach, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna to taka instytucja, która pomaga wszystkim ludziom, a więc również w przypadku wypadków takich ciężkich, dużych kolizji na naszych drogach no, pomagacie dotrzeć do tych poszkodowanych. Jesień, czy to też jest taki czas, kiedy tych wyjazdów do wypadków drogowych, komunikacyjnych jest więcej?
9: Tutaj może nie ma takiej reguły, bo oczywiście z jednego sezonu, czyli mówię o sezonie wakacyjnym, wchodzimy w ten taki jesienny. No wiadomo, nasze województwo ma dostęp do morza, także tutaj ruch turystyczny też w sezonie letnim jest dość znaczny, także w naszym przypadku możemy chyba mówić, że ten, w cudzysłowie oczywiście, sezon na zdarzenia komunikacyjne trwa cały rok. Oczywiście tutaj wiadomo, że wcześniej robi się ciemno, także warto zadbać o odpowiednie oświetlenie, jeżeli poruszamy się pieszo, rowerem czy innym pojazdem. To jest absolutne minimum. Zabezpieczyć się również w kamizelkę ostrzegawczą, tak by dać kierowcom szansę nas zauważyć. No i przede wszystkim też apel do kierowców, aby też starali się odpoczywać. Jeżeli są zmęczeni, nie ma sensu tej naszej jazdy zbytnio przedłużać, lepiej odpocząć, tak by bezpiecznie dojechać do celu.
8: Wy zawsze jesteście gotowi, to jest oczywiste, wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast chciałbym zapytać, czy sezon grzewczy, w ogóle jesień przed zimą, ten taki czas przygotowań do zimy, czy to jest też czas większych, bardziej intensywnych ćwiczeń u was w Straży Pożarnej?
9: Strażacy ćwiczą cały rok. Mhm. Jesteśmy w gotowości 365 dni w roku, także dla nas nie ma tutaj reguły. Doskonalenie zawodowe, które realizują strażacy z podziału bojowego, realizowane jest na bieżąco we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Również często druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych włączają się również we wspólne ćwiczenia z nami. Także można powiedzieć, że jesteśmy w gotowości cały czas również doskonalimy swoje umiejętności.
8: Oby tych wyjazdów było jak najmniej, a te, do których jedziecie, zawsze skończyły się sukcesem i nie kończyły się tragedią. Tego życzę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był naszym gościem, opowiadał o bezpieczeństwie oczywiście podczas sezonu grzewczego, ale o tym bezpieczeństwie dużo może też powiedzieć nasz kolejny gość. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
7: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
8: Czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
6: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
8: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
6: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności, a pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne, czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać.
8: I do tych tematów na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie i to był nasz kolejny gość.
7: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre bardzo ważne, ale też ciekawe wydarzenia mijającego tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
8: O 30 groszy za metr sześcienny zużytej wody albo o 3 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. O tyle od przyszłego roku mają wzrosnąć w Szczecinie opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka nie jest duża, ale będzie kolejną w ciągu 2 lat, podaje Szczecińska Wyborcza. O nowych stawkach urzędnicy informowali niedawno podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miasta Szczecin. Radni zajmowali się projektem uchwały, który będzie głosowany na sesji w połowie miesiąca. Podwyżki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Na pewno jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Miny lotnicze leżały na dnie Bałtyku w miejscu planowanej inwestycji. Wojskowi zamiast je zdetonować wybrali metodę bezpieczniejszą, ale i tak nie pozbawioną ryzyka. Do unieszkodliwienia było łącznie 5 brytyjskich lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej, odkrytych podczas badania dna w miejscu, gdzie ma powstać falochron nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Łączna masa niewybuchów to blisko 3,5 tony. Miny zostały skutecznie zneutralizowane przez metodę deflagracji. Deflagracja to zainicjowanie spalania materiału wybuchowego znajdującego się wewnątrz korpusu miny. Proces przebiega znacznie wolniej niż detonacja, dzięki czemu nie powstaje potężna fala uderzeniowa, która mogłaby zagrozić ludziom, statkom, infrastrukturze i morskiemu środowisku. Poniedziałkowa operacja przebiegła jednak bez niespodzianek. Szeroko o tym pisała Szczecińska Wyborcza. 153 projekty na listach. W przeglądzie wydarzeń tygodnia, teraz o głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim, który rusza 19 października. Zakończono już weryfikację nowych projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Na listach do głosowania znajdzie się 130 projektów lokalnych i 23 ogólnomiejskie. Każdy mieszkaniec Szczecina będzie mógł oddać łącznie 3 głosy. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz Wolin i projekt Akademia Kobiet. Uroczysta gala odbyła się w piątek, mówi Agnieszka Peplińska-Kot, dyrektor Wolińskiej Biblioteki.
12: To był tak naprawdę roczny projekt animacji czytelniczych. Był też ogłoszony konkurs na list do samej siebie. Jest takim podsumowaniem całej pracy, którą panie wykonały.
8: A konkurs został rozstrzygnięty podczas gali.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim, ale to nie oznacza, że kończymy program. Wręcz przeciwnie, dopiero się rozkręcamy. Zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu.
4: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Jesień zawitała do nas na dobre. Będziemy rozmawiać teraz o warunkach atmosferycznych pogarszających się jesienią. To czas przejściowy. No i niestety mgła, deszcz, liście na jezdni, ale też szybko zapadający zmrok i dość późno wstający dzień. To wszystko sprawia, że jeździ się coraz gorzej. Musimy uważać, musimy mieć pełną koncentrację podczas jazdy, nie tylko samochodem, ale też rowerem. Również podczas poruszania się po jezdni pieszo czy przechodzenia na pasach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie jest moim kolejnym gościem. Będziemy rozmawiać oczywiście o bezpieczeństwie na drogach jesienią.
4: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
8: Chciałbym zatrzymać się na chwilę na przejściach dla pieszych, po których nie wolno rowerzystom przejeżdżać, jeśli tam nie ma ścieżki rowerowej. Oni powinni zejść z roweru i ten rower przeprowadzić. Podobnie jest z hulajnogami elektrycznymi. Czy to jest w Szczecinie problem?
10: Tak, tutaj jeżeli mówimy o tych przejściach dla pieszych, to tylko i wyłącznie na tych przejściach, na których jest wyznaczony ten przejazd rowerowy, możemy wtedy przejeżdżać czy to rowerem, czy to hulajnogą. Nie jest on, uważam, jakoś nagminnie tutaj obserwowany przez policjantów ruchu drogowego, ale no oczywiście za każdym razem, jeżeli taki policjant zauważy osobę, która porusza się czy to rowerem, czy hulajnogą i przekracza przejście dla pieszych, kiedy powinien prowadzić ten swój pojazd, a nie przejeżdżać przez to przejście dla pieszych, policjanci podejmują wobec takiej osoby interwencję. I tutaj nie chodzi w szczególności o karanie takich osób, tylko o uświadamianie, że jest to zarówno zagrożenie bezpieczeństwa dla nich, jak i dla kierujących i pieszych, ponieważ kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, widząc, że po tym przejściu będzie przechodził tylko i wyłącznie pieszy, jest w stanie ocenić, czy widzi tego pieszego i jest w stanie zwrócić na to uwagę. A rowerzyści najczęściej jak już wjeżdżają na to przejście dla pieszych, no to wiadomo, z całkiem inną prędkością niż taki pieszy, który by na nie wchodził. Więc tutaj kierujący może mieć troszeczkę mniej czasu, żeby na to zreagować.
8: A jeśli jest przy przejściu dla pieszych ścieżka rowerowa i zbliża się do takiego przejścia rowerzysta, to kto ma pierwszeństwo? Kierowca, samochód osobowy czy rowerzysta?
10: Rowerzysta ma pierwszeństwo dopiero w momencie, kiedy znajdzie się już na tym przejeździe rowerowym. Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z pieszym. Pieszy ma pierwszeństwo w momencie, kiedy dochodzi do tego przejścia dla pieszych, a rowerzysta dopiero w momencie, kiedy się na nim znajdzie. Także tutaj jest taka troszeczkę różnica w tym wypadku. Dopiero kiedy niestety dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, wtedy policjanci na miejscu oceniają, jak który z kierujących mógł zareagować i czy tutaj zostało wymuszone na kimkolwiek pierwszeństwo, co nie zwalnia oczywiście nikogo z tego, aby to przedpole obserwować, przewidywać, a w szczególności no, pamiętać o tej zasadzie takiego ograniczonego zaufania do tego drugiego uczestnika ruchu drogowego. Próbujmy przewidywać, co się może zdarzyć na tej drodze. Często jesteśmy w stanie to zrobić.
8: Jesień to niekorzystne, trudne, zmienne warunki atmosferyczne, jednak pogarszające się wraz z upływem dni. Między innymi ta widoczność, raz, że ograniczona, dwa, że czasem świeci słońce prosto w oczy, a ja bym chciał zapytać panią o światła na przykład nad ranem czy w nocy. Sam bardzo często nad ranem dojeżdżam do redakcji i przyznam się szczerze, że wielu kierowców jeździ samochodami, które mają światła, te światła świecą wszędzie, ale nie tam, gdzie powinny. Czyli właściwe ustawienie świateł w samochodach. Również w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim też są prowadzone różnego rodzaju akcje. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Chyba tak się nazywa ta akcja.
10: Tak, zgadza się. Jeżeli mówimy o światłach w pojeździe, to należy pamiętać, że światła ustawiamy też do tego, ile osób przemieszcza się pojazdem oraz czy pojazd posiada ładunek. W zależności od tego może on się znajdować troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej, on się podnosi lub obniża, w zależności od tego, jakie ma też obciążenie dany pojazd. Więc ta regulacja zależy właśnie w szczególności od tego. Dodatkowo należałoby też zwrócić tutaj uwagę na czystość tych reflektorów, żeby były one jednak przejrzyste i żeby te światła zdawały egzamin w postaci takiej, żeby właśnie oświetlały nam to przedpole, a w szczególności, żeby właśnie nie oślepiały tego pojazdu, który nadjeżdża z naprzeciwka. Jesteśmy je w stanie w taki sposób wyregulować, żeby ani nie oślepiały pojazdu z naprzeciwka, a nam w o wiele szerszym aspekcie pokazywały, co się dzieje na drodze. Tylko tutaj w szczególności właśnie trzeba zwrócić na to uwagę, żeby były one odpowiednio wyregulowane. Często też niestety zdarza się tak, że ludzie poruszają się pojazdami, gdzie gdzieś tam jedna żarówka, a to z przodu, a to z tyłu nam się przepaliła i chcemy tylko przemierzyć jakiś mały odcinek drogi, a w takich warunkach zmierzchu może być to bardzo niebezpieczne, ponieważ drugi pojazd może w nieprawidłowy sposób ocenić szerokość naszego pojazdu lub to tak naprawdę właśnie jak dużym pojazdem się przemieszczamy, co może powodować niebezpieczne w skutkach zdarzenia.
8: Kiedy mogą, a kiedy muszą piesi i rowerzyści używać odblasków i świateł?
10: Jeżeli mówimy tutaj o pieszych najpierw, to tak naprawdę my zalecamy zawsze tym pieszym, żeby mieli te odblaski przy sobie. Najgorzej, że tak powiem, jest, kiedy najczęściej albo kobiety, mężczyźni również, zakładają te odblaski na torebkę na przykład, a to ramię torebki chowają pod pachę. No wtedy ten odblask za bardzo nie spełnia w ogóle swojej funkcji, ponieważ jest on niewidoczny. Niby mamy ten odblask, ale jest on w złym miejscu założony. Najlepiej jakby było, gdyby tacy piesi nosili odblaski na przykład na ręce, nadgarstku czy przedramieniu. Spotykamy się również z tym, że piesi zakładają odblask w odcinku pomiędzy kostką przy stopie, a kolanem. Wtedy też pojazd nadjeżdżający jest w stanie zauważyć takiego pieszego. Jeżeli na przykład mówimy o rowerach, rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej z przodu, a z tyłu w co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o takim kształcie innym niż trójkąt. Chyba, że też wracając do pieszych, będziemy tutaj mówić o poruszaniu się poza terenem zabudowanym, no to wtedy jak najbardziej pieszy ma obowiązek nosić ten element odblaskowy.
8: Mówiliśmy o wszystkich tych utrudnieniach, o niebezpieczeństwach związanych z jesienią, z warunkami, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a ja bym chciał na koniec jeszcze panią zapytać, już tak łagodząc zupełnie naszą rozmowę. Gdzie pani najbardziej lubi wybierać się jesienią? W Szczecinie. Gdzie jest jesień najpiękniejsza?
10: Ja myślę, że Szczecin cały jest piękny jesienią. Bardzo ładne są jasne błonia, okolice, kąpieliska Arkonki, cały las na ulicy Arkońskiej. Wszystkie te tak naprawdę miejsca są piękne. Nasz cmentarz centralny też jest śliczny, kiedy spadną już te liście. No, całkiem inaczej wygląda ten krajobraz wtedy u nas, ale uważam, że cały Szczecin jest warty zobaczenia w tym okresie jesienno-zimowym, jesiennym i przede wszystkim bezpieczny.
8: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję również bardzo uprzejmie.
8: Na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać do rozmów o bezpieczeństwie na naszych zachodniopomorskich drogach. Młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie była naszym gościem.
4: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: To dla oddechu. oddechu teraz zaglądamy do lasu. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o akcji Jesień 2026.
13: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: Jesienny las przyciąga ludzi. To pora, kiedy trwa grzybobranie. Na leśnych ścieżkach pojawia się więcej osób, które realizują tutaj różne aktywności swoje. Spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim korzystających z uroku jesiennego lasu, ochrony przyrody, ale również w celu ochrony infrastruktury leśnej, Straż Leśna prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem Jesień 26 na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Akcja trwa do 11 października. Działania Straży Leśnej mają charakter prewencyjny i kontrolny. Zwracamy w tym okresie szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, nielegalne wjazdy na tereny leśne, na kradzież drewna czy inne elementy z obszaru szkodnictwa leśnego. Nielegalna jazda po terenach leśnych, po drogach leśnych, ona stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników lasu, właśnie tych spacerujących, grzybiarzy czy rowerzystów. Chodzi nam o to, aby każdy, kto wybiera się do lasu, czuł się w nim bezpiecznie. Straż Leśna oprócz patroli takich bezpośrednio w lesie korzysta również z fotopułapek, kamer leśnych, współpracuje z przedstawicielami służb, m.in. policją. Las jest dla wszystkich. Bardzo ważne jest korzystanie z niego w sposób racjonalny, tak aby był on również lasem bezpiecznym. Bo każdy z nas, wybierając się na odpoczynek, na łono natury, oczekuje tego właśnie bezpiecznego odpoczynku. Dla nas, leśników, celem takim jest bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy, jednocześnie ochrona naszego wspólnego dobra, jakim są polskie lasy. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników przyrody do odwiedzania jesiennego lasu, który w tym okresie zaczyna już powoli zmieniać barwy, mienić się wszystkimi odcieniami złota, brązu, czerwieni, a za chwilę korony drzew zaczną tworzyć barwne mozaiki i opadające liście utworzą szeleszczące dywany pod naszymi stopami wraz z babim latem. Utworzą też taki niezapomniany, tajemniczy, leśny klimat, który z pewnością zachęca do odwiedzin lasu, do czego serdecznie zapraszam.
8: Zapraszała Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
13: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
8: Po 28 latach od reformy Szczecin doczeka się Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Do tej pory wszystkie matury czy egzaminy w szkołach podstawowych były wysyłane do Poznania. Od 1 stycznia przyszłego roku ma to się zmienić, mówiła w Szczecinie minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.
15: Nauczycielki i nauczyciele, z którymi spotykałam się wielokrotnie, wskazywali, że potrzebna im jest jak najbliżej nich Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że potrzebują tego wsparcia, ale również, że młodzież, i o tym bardzo często mówili rodzice i sami uczniowie, potrzebują bliskości wglądów.
8: Komisja zacznie pracę na początku przyszłego roku. Matury i egzaminy ósmoklasisty będą od tego momentu weryfikowane na miejscu, czyli w Szczecinie.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Do czwartku trwała akcja saperów, którzy na wodach Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia detonowali gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Niewybuchy zostały odnalezione na dnie Bałtyku w czasie prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Sytuację śledził nasz reporter Miłosz Gocłowski. Miłosz, powiedz, czy mieszkańcy Świnoujścia mieli się czego obawiać?
16: Zdecydowanie nie. Choć bomby do małych nie należą, każda ma w sobie ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, że praktycznie ciężko zorientować się, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
17: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji,
16: czyli wypalania ładunku wybuchowego, a potem detonowania reszty.
8: Obostrzenia w Świnoujściu obowiązywały do czwartku od 8 do 15, a relacjonował Miłosz Gocłowski.
13: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
8: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu je pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
18: Kobieta, przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
8: A mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.
13: Tym żyje Pomorze Zachodnie.
8: Zamiast jednego z promów miejski autobus, który będzie jechał tunelem do Świnoujścia. Z powodu galopujących cen diesla Świnoujście w okresie jesienno-zimowym rezygnuje z jednego z promów Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale dwa razy rzadziej, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
19: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
8: Oszczędności przez te kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
13: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: Krzysztof Chomicz, znakomity fotograf, filmowiec i przyrodnik, znawca ptaków, znawca zwierząt, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, pasjonat fotografowania, opowie teraz o filmowaniu, o fotografowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Każda rozmowa z panem Krzysztofem to ogromna przyjemność dla mnie i na pewno bardzo ciekawe opowieści dla wszystkich słuchających. Zatem zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
8: Czy jest takie zwierzę na Pomorzu Zachodnim, które wyjątkowo trudno upolować obiektywem?
11: No myślę, że jest trochę takich typu, na przykład ryś, no bo to trzeba się wczuć w niego. Takim dużym wyzwaniem jest na przykład zimorodek, a to głównie dlatego, że za prędkość, którą się porusza, no bo oczywiście nie interesuje mnie, że zimorodek siedzi na gałęzi i ja mu zrobię zdjęcie. Mnie interesuje, jak on wpada do wody, wychodzi z rybą i leci. I żeby to tak zrobić, to jest trudna sztuka, ale problem polega na tym, że populacja zimorodka w Polsce w ogóle to jest około 6,5 tysiąca par lęgowych. Natomiast po bardzo ostrej zimie ta populacja spada do 1000 sztuk. Kolejnym to są kuliki. Kulik to jest taki, powiedziałbym, większy od wrony ptak. Mówimy o kuliku dużym, bo jest jeszcze kulik mniejszy. No i bataliony są dla mnie takie, powiedziałbym, nieuchwytne, a głównie dlatego, że one przelatują i wylatują dalej na północ i tam są jako lęgowe. Natomiast tu u nas nie są lęgowe, ale najpiękniejsze w batalionach jest to, że one, jak u nas są, zaczynają tokować i wtedy każdy samiec batalionów jest inny. Nie ma identycznego bataliona. Każdy ma inne upierzenie, inną grzywę, inny kolor i najwięcej się wtedy dzieje, jak one pomiędzy sobą zwalczają się, przeganiają się, ganiają za samicami. Kiedyś się uparłem właśnie do filmu, chciałem sobie sfilmować te bataliony, bo to, mówię, jest bardzo widowiskowe i koniecznie chciałem w tym okresie, jak są toki. Przegapiłem to w Świnoujściu, no więc pojechałem na wyspę Wolin i tam na Wolinie też jest takie miejsce, dawniejszy rezerwat, gdzie też są te bataliony. Zacząłem tam fotografować, jednak wysoka roślinność uniemożliwiała mi zrobienia tych zdjęć. No więc pojechałem na kolejną miejscówkę w okolicy Stepnicy. Tam też są stada batalionów. No i też kolejne, ale nie było tej fazy, kiedy one tokują i są takie naburmuszone, piękne, w pięknych kolorach i walczą. Nie miałem tego. No to się uparłem i mówię, tu już wykraczam poza zachodnie pomorskie, pojechałem w poznańskie i tam w Wielkopolsce też no, znalazłem duże stado, 200 sztuk, ale odległość znowu mnie pokonała, nie mogłem zrobić. Kolega ptasiarz też podpowiedział mi, jedź pod Kutno, tam zrobisz. No, pojechałem pod te Kutno, ale to były tylko dwie sztuki, przynajmniej one się przemieszczały, bo one dalej lecą na wschód, na północ. No i ostatnia moja szansa, pojechałem z kolei pod Białystok na zalew Siemianówka. No i tam prawie zrobiłem to, co chciałem, ale dalej mam niedosyt. Nie? I to są ptaki, które w zachodniopomorskim, jak przegapisz 2 tygodnie, to już nie zrobisz tych ujęć. Dla mnie temat niezakończony nadal. Nie? Natomiast ciężko zrobić w zachodniopomorskim, przynajmniej tutaj w górnej części, w północnej, bociany czarne. Były stanowiska w 1980, jak podają tam ornitolodzy, natomiast obecnie już w ogóle nie ma. Też takim tematem trudnym jest tak zwana wodniczka, jest niby rezerwat wodniczki tutaj na Uznamie, ale de facto jej nie ma. Wiąże się to z tym, że nie ma tego naturalnego pokarmu dla wodniczek, tużyce. Są natomiast na wyspach Wolińskiego Parku Narodowego. Ja tam zrobiłem kilka razy zdjęcia, no ale to jest, mówię, dużo przypadkowości w tym, żeby zrobić i już nie wybieram się z tematem, że tylko wodniczkę, tylko jadę zrobić coś z przyrody, może się uda zrobić wodniczkę. I to jest dla mnie też taki ptak widmo.
8: Czy jest jedno takie zdjęcie, jedna taka fotografia, z której jest pan absolutnie szczególnie wybitnie dumny? Jakie to zdjęcie?
11: Próbowałem zebrać taki folder do wystawy takiej monograficznej i szukałem właśnie takich zdjęć. Wybrałem 20, tam 30 zdjęć. De facto no nie ma takiego zdjęcia, aczkolwiek najbardziej znany jestem z takiego zdjęcia tangorów. To jest akurat jak para bielików w powietrzu splata się skrzydłami. Ono było nagrodzone i tak dalej. Natomiast ja już po prostu się tak oswoiłem z tym zdjęciem, że już na nie nie patrzę. Ale z tego jestem najbardziej znany. Inne takie zdjęcie to było dla mnie do pewnego czasu. Marzyłem, nie było jeszcze wtedy takiego sprzętu, żeby można było z dużą szybkością fotografować w ciągu sekundy, jak zimorodek wychodzi spod wody z rybą w dziobie. Takie ujęcie, no polowałem na nie bardzo długo, w końcu je zrobiłem, ale czy mam aż taką wielką satysfakcję z tego? No robię dużo zdjęć i w danym momencie, no to mi się bardzo podoba, bo zrobiłem takie owakie, ale kolejne zdjęcia, które robią, przyćmiewają te, co zrobiłem i wydaje mi się, że ja jeszcze takiego zdjęcia nie zrobiłem.
8: Krzysztof Chomicz jest naszym gościem. Pan Krzysztof jest fotografem, filmowcem, przyrodnikiem, pasjonatem i znawcą przyrody Pomorza Zachodniego. Specjalizuje się, jeśli tak mogę powiedzieć, w fotografiach i filmowaniu ptaków, ale nie tylko, bo ogólnie przyroda zachodniopomorska jest jego wielką pasją. Bardzo ciekawie nam dzisiaj opowiada o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Wracamy do rozmowy.
13: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
8: A czy jest taki plener na Pomorzu Zachodnim, który wciąż jest w pańskich planach albo okoliczności, o których pan marzy, żeby się pan w takich okolicznościach znalazł?
11: Mam taką swoją miejscówkę i to nie ukrywam, no muszę przyznać się do pewnego grzechu, tam nie wolno wchodzić. Nazywa się to miejsce pole refulacyjne. Pole refulacyjne to jest takie miejsce, gdzie jak pogłębia się tor wodny z Świnoujścia do Szczecina, do wymaganych tam 12 metrów głębokości, to gdzieś ten muł trzeba wyrzucać. I to się wyrzuca na określone miejsca. Takie miejsca są na przykład na zalewie, są 2 sztuczne wyspy zrobione właśnie z tego urobku, z tego pogłębiania toru wodnego, stworzono wyspy. One są znakomite do fotografowania dla ptactwa. Natomiast w Świnoujściu jest takie miejsce i ono się nazywa pole refulacyjne. Zasłynęło z tego, kiedyś robiłem tam akcję ratowania orła bielika, jedną, drugą, a potem jeleni. Mocno tam się to w mediach odbiło, natomiast efekt był taki, że Urząd Morski potem napisał mi pismo, że mam zakaz wstępu w to miejsce. Mówię, no fajnie, że tak doceniliście, no ale znalazłem inne miejsce i to jest moje ulubione miejsce, ponieważ tam nikt nie może wchodzić. Jak się toczą prace i tak dalej, czyli wyrzuca statek ten urobek z dna toru wodnego, to zlatuje się ptactwo, ponieważ w tym piasku są omułki, inne pożywienie dla tych ptaków i przez to jest duże skupisko i bardzo łatwo fotografować i jest z tego miejsca fajna miejscówka do fotografowania. Natomiast najpiękniejsze, powiedziałbym, i to akurat nie jest mój wymysł, Góra Zielonka w Lubiniu. Mamy taki wielki klif z widokiem na Deltę Świn. Kiedyś to okrzyknięto, że to jest najpiękniejszy widok w Polsce. Faktycznie jak się tam wejdzie, robi to wrażenie, bo mamy przed sobą, pod sobą Deltę Świny z tymi wysepkami i tak dalej rozłożone przed nami. Czasami są takie pory, jak na przykład jesienią, przepiękne mgły, takie mleczne, kaszkowata mgła unosząca się nad tą deltą i wtedy naprawdę można zrobić super zdjęcia. A jest to też fajne miejsce do obserwacji kani rudej, bielików i innego ptactwa, bo jak się weźmie lunetę czy tam teleobiektyw, to super pewne rzeczy widać. Natomiast ja to używałem we wrześniu, kiedy jest rykowisko i uparłem się na takie ujęcie, jak jelenie płyną przez wodę, żeby dostać się na drugą wyspę i tam, żeby odbywało się rykowisko. Odległość jest strasznie duża, no bo to z tego klifu, ale można słyszeć i widzieć cały ten spektakl, który się nazywa rykowiskiem. I to jest, uważam, chyba najładniejsza miejscówka do obserwacji, na przykład rykowiska, ale na wiosnę też są piękne rzeczy, zimą też są piękne rzeczy i polecam punkt widokowy w Lubiniu. Tam na narożniku jest stanowisko chyba archeologiczne i można tam wchodzić, natomiast po sezonie no, oni to zamykają. Ale są inne miejsca na tej górze, z której pięknie widać panoramę Delty Świny, Świnoujścia. To miejsce bym uznał za najlepsza miejscówka do obserwacji, do oglądania, do fotografowania, bo tam kwestia tylko światła, trzeba wiedzieć, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi, żeby się ustawić odpowiednio do tego miejsca.
8: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o których już wiemy.
11: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem.
8: Te fotografie, które miałem okazję oglądać, są no absolutnie wyjątkowe dla mnie, kapitalne. Jeżeli do tego dołożę pańskie opowieści o okolicznościach fotografowania, filmowania, no to mamy komplet. Mam nadzieję, że nie spotykamy się ostatni raz, bo bardzo chętnie jeszcze wróciłbym do takich rozmów na temat bezkrwawych polowań z aparatem, z obiektywem kamery na Pomorzu Zachodnim. Naszym gościem dziś był pan Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec, przyrodnik, pasjonat. Opowiadał o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
8: A przed nami jeszcze w naszym magazynie wizyta, wycieczka do jesiennego lasu. Za chwilę wybierzemy się razem z bardzo ciekawym naszym gościem do lasu, który opowie, co możemy właściwie robić w lesie jesienią, co możemy z lasu i czy w ogóle możemy z lasu jesienią zabierać. Zwróci uwagę na ciekawe zwierzęta, które możemy zaobserwować, jeśli się bardzo postaramy i jeżeli będziemy mieć zwyczajnie szczęście, żeby takie zwierzaki zobaczyć. To wszystko już dosłownie za moment. Bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zostańcie z nami.
13: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
8: A teraz wycieczka do lasu. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o jesieni w lesie. Ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak piękne okoliczności przyrody i las aż prosi, żeby do niego zajrzeć.
13: Wędrówki po Pomorzu Zachodnim.
8: Wiemy, że takie skupiska nasion, żołędzi na przykład, znalezione w lesie, powinny być zostawione w spokoju. To jest owoc, efekt pracy zwierząt, które się przygotowują do zimy. Nie powinniśmy z pewnych miejsc w lesie, na przykład z rezerwatu, w ogóle niczego wynosić. A ja chciałem pana zapytać o zupełnie odwrotną sytuację. Byłem świadkiem rozmowy, kiedy dwie osoby zastanawiały się, czy przynieść do lasu coś do zjedzenia dla zwierząt, dosłownie. Czy takie donoszenie jedzenia, dokarmianie zwierząt jest w ogóle dozwolone w lesie?
20: Zdecydowanie nie. Podejście ludzi, podejście nas wszystkich jako osób korzystających z lasu powinno być zupełnie inne. Las to środowisko naturalne, środowisko życia i dużych, i mniejszych zwierząt, więc powinniśmy przyrodzie zostawić wykarmienie mieszkających w lesie zwierząt. Za to myślę, że bardzo dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby zwierzętom w tym trudnym okresie pomóc, to jest skupienie się na ptakach śpiewających, które w przydomowych ogródkach, w miejskich parkach próbują przetrwać zimę, bo jest wiele gatunków, które decydują się na to, żeby zimę przetrwać tutaj u nas w Polsce, w polskich lasach, w polskich parkach, w naszych ogrodach. Nie wszystkie ptaki migrują, jak ten symbol naszego kraju, bocian. W kraju zostają sikory, zostają wróble, zostają dzięcioły. Są to ptaki, które obserwujemy niekoniecznie na dalekich leśnych wycieczkach, ale często przez okno swojego własnego domu, czasem przez okno bloku, w którym mieszkamy, z widokiem na park. I myślę, że to jest takie miejsce,

0: to jednak środowisko naturalne. Zwierzęta, które w nim żyją, są przystosowane do przetrwania warunków, także powinniśmy naturze zostawić to, co naturalne.
1: A skoro pan już powiedział o dokarmianiu ptaków, to chciałbym jeszcze dopytać, bo z tym też, szczerze mówiąc, mam problem. Czym nie karmić ptaków? Nawet jeśli to jest, nie wiem, miasto Szczecin, Świnoujście, jesteśmy na Pomorzu Zachodnim i mamy sytuację taką, że mamy zimę, jak zwykle taką, jaka bywa, i chcemy dokarmić, jednak tam poczęstować czymś zwierzęta. Czego nie dawać ptakom?
0: Oj, zdecydowanie jest jedna taka rzecz, którą większość z nas, szczególnie ludzie, którzy mają już troszeczkę więcej wiosen, pamiętają z wycieczek nad jezioro z mamami, babciami, z rodzicami, to przynoszenie chleba zimującym nad jeziorami ptakom, szczególnie kaczkom, łabędziom, łyskom. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Układy pokarmowe ptaków nie są przystosowane do tego, żeby przyjmować pokarm w takiej postaci jak wypieczony, zjełczały czy świeży chleb. Także zdecydowanie unikajmy tego. Duża dawka soli, którą zawiera nasze pieczywo, to jest coś, co zdecydowanie ptakom nie służy. Także jest jedna naczelna zasada, którą zawsze będziemy powtarzać i uważam, że należy ją powtarzać, to, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy ptactwa, szczególnie tego wodnego, dokarmiać jakimkolwiek pieczywem.
1: Obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie to bardzo poważny obszar, duży. Wiemy, że tak samo piękne lasy mamy w okolicach Szczecina czy w okolicach Wolina, Świnoujścia. Fantastyczne miejsca. Ja bym chciał zatrzymać się w nadleśnictwie Drawno. Co pana zdaniem jest w nadleśnictwie Drawno najpiękniejszego, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i koniecznie tam być, przyjechać?
0: Takich pięknych miejsc przychodzi mi do głowy kilka. Zależy to od sezonu. Jeżeli wrócimy do tej rozmowy w okresie wiosennym, to podsunę panu jedno miejsce, które zdecydowanie, szczególnie w okresie intensywnego kwitnienia kwiatów, powinniśmy odwiedzić. Jeśli chodzi o czas, który mamy dziś, czyli czas, gdzie las zmienia się na jesień, to zdecydowanie najpiękniejszym obecnie fragmentem nadleśnictwa Drawno są obszary graniczące bezpośrednio z Drawieńskim Parkiem Narodowym, czyli Dolina Rzeki z bogatymi lasami, porośniętymi dębem, bukiem, który o tej porze roku zmienia swoje kolory na najpiękniejsze. Także zdecydowanie, jeżeli wybieracie się państwo na teren nadleśnictwa Drawno do Puszczy Drawskiej, fantastycznym miejscem, w którym można rozpocząć wycieczkę, jest Pałac Borowiec w miejscowości o tej samej nazwie, położonej nad samą rzeką Drawą. Lasy otaczające to miejsce, szczególnie dzisiaj ubrane w tą jesienną szatę, są zdecydowanie najpiękniejsze na całym naszym terenie.
1: A propozycja takiej, powiedzmy krótkiej, 2-3-godzinnej wycieczki do lasu w nadleśnictwie Drawno, czy może się wiązać ze spotkaniem z leśnikiem, z opowieścią o lesie, o tym, co możemy spotkać, jakie zwierzęta możemy spotkać?
0: Zdecydowanie można spotkać nas, pracowników Nadleśnictwa Drawno, nie tylko podczas pracy, kiedy państwo będziecie w terenie korzystali z uroków naszych lasów, możecie spotkać pracowników służby leśnej, którzy wykonują właśnie w tym terenie, w którym państwo odpoczywacie, wykonują swoją pracę, ale poza tym Nadleśnictwo Drawno jest też od dawna bardzo mocno zaangażowane w życie lokalnej społeczności. W sytuacji, jeżeli jakieś wydarzenie kulturalne odbywa się na terenie naszego nadleśnictwa, zawsze chętnie bierzemy w nich udział, pokazujemy swoją pracę, pokazujemy swoją działalność, chwalimy się tym, co mamy najpiękniejsze. I taka właśnie okazja jest w ten weekend, 10 października. Nadleśnictwo Drawno współorganizuje 20. otwarte Mistrzostwa Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu. Nasi pracownicy spotykają się z uczestnikami tych zawodów, dużo bardziej poważnych niż może się wydawać, ponieważ te jubileuszowe mistrzostwa to bardzo poważne wydarzenie w kalendarzu imprez regionalnych. Także jest okazja spotkać naszych pracowników. Będziemy mieli swoje stoisko. Będziemy z przyjemnością spotykać się z państwem, odbywać rozmowy o lesie, odbywać rozmowy o naszej pracy, o naszych planach, o naszej działalności. Także zapraszamy. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się co roku na przełomie września i października. W ten weekend uczestnicy rywalizują w tych mistrzostwach.

0: Chociaż jest to rywalizacja z dużym przymrużeniem oka, bo najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w wydarzeniu, spędzić miło czas, a przy okazji zabezpieczyć sobie zapasy na świąteczną zupę grzybową.
1: Już mnie ściska w żołądku, a jeszcze będą ciekawsze opowieści. Maciej Morawiak jest zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno, wchodzącego w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. I to właśnie pan Maciej oprowadza nas po lesie Nadleśnictwa Drawno.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy to są zawody, które mają kilka konkurencji, na przykład, nie wiem, ilość grzybów albo wielkość grzyba?
0: Trafił pan w sedno. Konkurencje są dwie. To jest właśnie największy grzyb zebrany podczas zawodów i oczywiście honorujemy też tego najbardziej efektywnego zbieracza, czyli tego, któremu udało się grzybów nazbierać najwięcej. Poza tym organizujemy również konkurs wiedzy o grzybach, gdzie uczestnicy zawodów będą mogli się sprawdzić z wiedzy o tym, co jest ich dużym zainteresowaniem, bo jak wszyscy wiemy, uwielbiamy grzybobranie i dobrze, żeby bezpiecznie i świadomie te grzyby zbierać, to pogłębiać swoją wiedzę i właśnie okazja ku temu będzie podczas 20. jubileuszowych Mistrzostw Ziemi Drawieńskiej w grzybobraniu na stoisku Nadleśnictwa Drawno. Nasi pracownicy przygotowali dla uczestników fest, gdzie uczestnicy mistrzostw będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i oczywiście dla osoby, która ma największą wiedzę z zakresu grzybów, przygotowaliśmy wraz z organizatorami upominki.
1: Jakiego grzyba widział pan największego, ale pod warunkiem, że było to w Nadleśnictwie Drawno?
0: Oj, pytanie nie jest wcale takie trudne, choć przemknęło mi teraz przez myśl przy poprzednich edycjach mistrzostw kilka naprawdę imponujących kapeluszy, no ale zdecydowanie największe rozmiary osiągają borowiki szlachetne. W sytuacji, kiedy oceniamy podczas konkursów te największe grzyby, czasem można być naprawdę zaskoczonym, jak potężne grzyby wyrastają w naszych lasach, także widywaliśmy podczas tych zawodów naprawdę borowiki o wadze dużo większe niż pół kilograma, także są to naprawdę bardzo duże grzyby.
1: Można by tak rozmawiać godzinami, no ale no cóż, czas nie jest z gumy również u nas. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, za tą ciekawą opowieść o lesie, o Nadleśnictwie Drawno, o tym, co możemy w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie spotkać, zauważyć. A te osoby, które nie zdążyłyby wziąć udział w tegorocznym wydarzeniu, czyli zawodach w grzybobraniu, mogą to zrobić za rok i się do tego przygotować, prawda?
0: Zdecydowanie. Zapraszamy.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Naszym przewodnikiem po lasach Nadleśnictwa Drawno był Maciej Morawiak, zastępca nadleśniczego, na pewno jeszcze do tego nadleśnictwa i w ogóle do lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będziemy wracać.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: 16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji w Szczecinie odbędzie się bicie rekordu w uciskaniu klatki piersiowej. O tym wydarzeniu opowie nam Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
3: Co się będzie działo, gdzie, kiedy i jak to będzie wyglądać?
4: To będzie dosyć duża akcja, bo ogólnie to jest akcja objęta na całą Europę tak naprawdę. Jest to tworzone przez Owsiaka u nas w Polsce i tak, że tak powiem, zakorzeniła się w naszych serduchach gdzieś tak chyba bardziej i od kilku lat robimy coś takiego jak spotkania z ludźmi, z młodzieżą, ludźmi z różnego, tak powiem, świata, z różnych regionów, z różnych miejsc. Zachęcamy tych ludzi do tego, żeby próbowali udzielać tej pierwszej pomocy na zasadzie uciskania tej klatki piersiowej. Jest to dosyć istotna rzecz, bo fajnie jakby każdy z nas wiedział, co ma robić, jak wykonać tą pierwszą czynność przy resuscytacji, reanimacji naszego tego poszkodowanego, żebyśmy po prostu uświadamiali ludziom, że to jest łatwe do zrobienia i że każdy może to zrobić, od malucha do najstarszego. Akcja będzie się odbywała na Politechnice Morskiej, na obiekcie MASCI. O godzinie 11.30 robimy spotkanie, bo musimy też przygotować wszystkich ludzi informacyjnie tak naprawdę, ale też i przekazać im pewną wiedzę, bo mogą też nie wiedzieć, mogą się dopiero douczać, mogą się dopiero doszkalać. Będziemy chcieli ich przygotować. O 12 zaczynamy uciskanie klatki piersiowej. krajowej, tych naszych fantomów, które będziemy mieli, będzie ich dosyć sporo. Będzie to akurat wszystko się odbywało przy naszym basenie, jak co roku tak naprawdę. Będzie to dosyć, tak powiem, klimatyczne wydarzenie.
3: Kto może wziąć udział w tej akcji?
4: Wszyscy mogą wziąć udział w tej akcji, bo my też zapraszamy ludzi z naszego kręgu tutaj, zapraszamy policję, zapraszamy też włodarzy naszego miasta do tej akcji, nauczycieli. No, trudno mi określić, bo to jest naprawdę szeroka skala ludzi. Kto może do nas dołączyć, kto może do nas przyjść? Każdy, każda szkoła, każdy ośrodek, każda fabryka, jaka jest tylko, i każdy człowiek, który będzie miał ochotę z ulicy.
3: Jakie jest zwykle zainteresowanie właśnie taką akcją?
4: Zainteresowanie jest faktycznie i to dosyć spore, i to z roku na rok chyba coraz większe, tak mi się wydaje. Dużo ludzi przychodzi z zewnątrz, takich, którzy nie są związani po prostu z jakąś firmą, czy z jakimś zakładem pracy, czy z jakiegoś urzędu, ale też, którzy chcą brać w tym udział, żeby też się tego nauczyć, żeby też tego się podszkolić w tym wszystkim, ale urzędy miasta też biorą w tym udział, policja bierze w tym udział, WOP jak najbardziej też bierze w tym udział, biorą różnego rodzaju firmy też udział, które gdzieś tam się dowiedziały od kogoś, przez kogoś i chcą wziąć w tym udział, bo jak widzę na tych ludzi, jak patrzę, jak oni przychodzą, to oni przychodzą tam z radością. Oni nie przychodzą, żeby zrobić całość i sobie pójść, tylko oni przychodzą, żeby pogadać, posiedzieć, spotkać się z ludźmi i zrobić coś dobrego naprawdę dla ludzi. A też pokazujemy tym innym ludziom, którzy nie będą brali w tym czasie udziału w tego typu wydarzeniu, że jednak możemy wszyscy to robić tak naprawdę.
3: Czy zgłaszają się osoby prywatne, pojedyncze?
4: Tak, jak najbardziej. I też oczywiście zgłaszamy się, i co ciekawe, te same osoby, co przychodzą co roku. Ja już nawet pamiętam te osoby, jak wyglądają, może niekoniecznie z imiona, z nazwiska, ale pamiętam, jak przychodzą, że wiem, że na przykład mama przychodzi z córką, tata przychodzi z synem. Są to właśnie osoby typowo z ulicy, których w ogóle nie znamy, a miło nam zawsze, że ktoś dołącza do nas właśnie z tego typu grona ludzi.
1: O biciu rekordu w uciskaniu klatki piersiowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, przypomnę, 16 października, mówił Artur Byczków, ratownik medyczny, prezes Stowarzyszenia Medycznego ArtMed i organizator tej akcji, z którym rozmawiała Małgorzata Mura.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.